psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

same Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
0: Oh,

0: Sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
3: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, w którym emitujemy dziennikarski przegląd tygodnia. Ze mną w studiu Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: A co ci tak wesoło?
4: Idąc do ciebie spotkałem jednego z urzędników, który mnie poczęstował takim dowcipem, odpowiadając na pytanie, co słychać w urzędzie.
3: O, sucho będzie chyba.
5: Miau.
3: A, że miał kot, a w zasadzie kotka. No dobra, to zaczęliśmy od żartu, a będzie teraz poważnie, bo na początku września szpital w Ostródzie, powiatowy szpital w Ostródzie, zawiesił działalność funkcjonowania oddziału zakaźnego. No to zrobiło się poważnie, chociaż niektórzy mówią, że na tym zakaźnym to tylko boreliozę leczą, ale Grzegorzu, stała się tragedia, bo tu musimy dodać, że ten oddział początkowo miał być tylko zawieszony do końcówki września.
4: Tak, i zapowiada się na to, bo jest kolejny komunikat, że to zawieszenie jest przedłużone. No z punktu widzenia mieszkańców to nigdy nie jest dobra wiadomość.
3: Coś się zamyka,
4: dokładnie. Znaczy zamyka. Póki co oficjalnie jest, że zawiesza. Ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi i z NFZ-u, i z innych szpitali i widać taką tendencję, że to wszystko idzie w kierunku konsolidacji tych jednostek. Szpitale, w cudzysłowie oczywiście, ale często pełniące rolę takich peryferyjnych, muszą zacząć dostosowywać się do warunków, które zaczynają funkcjonować. Czyli mamy coraz starsze społeczeństwo. To będą głównie szpitale, takie zakłady opieki medycznej dla osób starszych. Owszem, wykonujące też jakieś procedury, jakieś zabiegi. Niemniej jednak widać, że kierunek raczej jest taki, że musimy się powoli zacząć przyzwyczajać do tego, że część rzeczy będzie przeniesione do większych ośrodków, większych szpitali. Oby tak nie było z oddziałem zakaźnym, ale samo to, że ordynator odszedł, to też przypuszczam, że tam będzie też chciał coś zbudować w tym kierunku.
3: Myślisz, że to tylko takie preludium, to zawieszenie przed zamknięciem?
4: Brałbym to poważnie pod uwagę.
3: Oddział ginekologiczno-położniczy tak chirurgicznym cięciem.
4: Tak, ale to nauczyło na pewno zarząd powiatu, że tego się tak nie robi, bo wtedy ta fala uderzeniowa jest zbyt duża. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że nie wierzę w to, co jest działane, bo przypuszczam, że faktycznie są prowadzone rozmowy z lekarzami, którzy mogliby tu przyjść i takie osoby pewnie wstępnie były zainteresowane. Niemniej jednak, jak pokazuje życie, jak przychodzi do podpisania umów, no to okazuje się, że musimy jeszcze znowu poczekać. Oby się to udało. Tak jak mówię, sytuacja generalnie dla takich szpitali jak Ostrucki nie jest łatwa.
3: Tylko jeszcze woli dopełnienia, poradnia chorób zakaźnych, w ramach której działa poradnia retrowirusowa, funkcjonuje bez zmian. Oddział kliniczny po prostu jest zamknięty, oddział zakaźny szpitala powiatowego w Ostródzie. No liczymy, że nie będzie kolejnych przedłużeń. W końcu przekażemy wam dobre wiadomości, że znalazł się lekarz ordynator, ale przenieśmy się teraz do Samiuszkiej Ostródy i porozmawiajmy chwilę o temacie, który wywołuje kontrowersje, a mianowicie sprzedaż mieszkań komunalnych. To jest w naszym mieście serial.
4: Serial, który dzieli społeczeństwo na tych, którzy korzystają na tym i na tych, którzy są przeciwni temu, żeby sprzedawać lokale komunalne.
3: Mieliśmy kilka sezonów. Taki sezon najbardziej trzymający w napięciu to był sezon pod nazwą Burmistrzem jest Zbigniew Michalak.
4: To wówczas nie mógł tych działań prowadzić.
3: Nie chciał prowadzić, bo to od burmistrza zależało. sprzedaż de facto taka bezpośrednia zależy od burmistrza. I wtedy też tak woli uzupełnienia. Burmistrz ówczesny Michalak tłumaczył, że nie można sprzedawać mieszkań za 5% ich wartości, bo w określonych przypadkach, drodzy Ostrudzianie, można było uzyskać 95% bonifikatę. No brzmi to jak najradośniejsza wiadomość na świecie. Dostać coś praktycznie w prezencie.
4: Dalej nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Poza sprzedażą, argumentem, że tam jest jedno mieszkanie w klatce schodowej, w której jest ileś tam mieszkań i tam Mabak jest jednym z właścicieli, dlatego sprzedajemy takie mieszkania. Ale dalej z tą gospodarką komunalną, jeśli chodzi o mieszkania, nie ma, nic nie jest zaproponowane nowego, odkrywczego, ani kierunku, w którym mamy podążać.
3: Dla mnie zdziwieniem jest to, że w ogóle taka sprzedaż jest prowadzona, bo ja byłem przeświadczony, że jeśli ktoś dostaje mieszkanie komunalne, to powiedzmy mijają 4-5 lat, ktoś staje na nogi, no bo tu mówimy o jakiejś sytuacji losowej. I po prostu zwalnia ten lokal komunalny, on czeka w jakichś zasobach, a to tak różowo nie jest.
4: Znaczy różowo jest, jak już otrzymasz ten lokal komunalny.
3: Tak, to ja w ogóle nie wiedziałem, na jakich zasadach to funkcjonuje.
4: Większość tych lokali komunalnych to też są miejsca, w których nie każdy by chciał się...
3: To nie jest apartament nad jeziorem Dwęckim.
4: To nie jest apartament, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że w wielu przypadkach jest to zasadne, bo jest to jedyna droga ratunku dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebują tego dachu nad głową.
3: Okej, ale znajdują się tam też takie lokalizacje, jak na przykład przy ulicy Zamkowej, która jest w samym centrum miasta.
4: Dlatego potrzebne jest wypracowanie jakiegoś sposobu, który by to w pewien sposób sankcjonował. Nie chcę wchodzić za głęboko, czy nie ma możliwości na to, żeby zawierać jakieś czasowe umowy, dawać szansę tym ludziom, żeby mogli poprawić swój status społeczny. No, z drugiej strony, ktoś coś dostanie argumentu, żeby coś kupować, no nie ma.
3: No nie ma. No i tak, Rada Miasta

0: Jolanty Gadomskiej.
1: 7 maja było posiedzenie zespołu. Po tym wskazaniu zespołu, że rekomendujemy do sprzedaży, został zlecony operat rzeczowo-finansowy. Wartość rynkowa tych mieszkań po bonifikacie, no wiadomo, że ona jest dużo większa. W jednym przypadku jest 65%, w pozostałych jest 75%. Łącznie jest to kwota około 240 tysięcy, troszkę ponad 240 tysięcy ze sprzedaży tych 4 mieszkań, bo tam jeszcze w jednym mieszkaniu musimy też odliczyć właśnie nakłady, które były poniesione przez MABAK. Od 62 tysięcy, od 50, w sumie najtańsze jest 53 700, najdroższe z tych mieszkań 78 500 po bonifikacie.
0: Także jak słyszeliśmy, no nie są to zbyt wygórowane stawki jak na te lokale. Oczywiście sezon tego serialu pod nazwą Rafał Dąbrowski to już większe wpływy do miejskiej kasy z tytułu takich transakcji, ale ja się nie dziwię ludziom, bo w internecie pojawiają się komentarze: biorę kredyt na 30 lat, idę do znanego ostruckiego dewelopera i tyle, i do widzenia.
2: Znanego lub nieznanego, bo...
0: No tak, pojawia się coraz więcej na rynku tych spółek deweloperskich w Ostródzie. To zawsze będzie budziło kontrowersje. Zobaczymy, jaki będzie kolejny sezon tego serialu.
2: Apelowałbym do władz miasta o to, żeby przygotować jakiś program, który faktycznie uporządkuje tę politykę mieszkaniową w Ostródzie.
0: Zapewne w nowej kadencji samorządu, bo to nie są popularne pomysły.
2: Już za późno.
0: Lepiej robić je pierwszego dnia po objęciu mandatu burmistrza.
2: Nie powiedziałem tego głośno, ale wywołałeś, więc już mogę powiedzieć, chodzi o ściągalność.
3: Temat specjalny, tylko u nas.
0: A teraz o kilometrówkach i to nie parlamentarzystów. Nie, nie, nie, bo portal Nasz Głos Ostróda sprawdził, ile nasi kochani, drodzy samorządowcy przyjeżdżają.
2: Jak się okazuje, nie tacy drodzy.
0: Nie tacy drodzy?
2: Nie, nie, nie, nie. Te kwoty nie są w żaden sposób szokujące. Z takiego punktu widzenia medialnego, no, byłem trochę zażenowany, że nikt nie zaskoczył, poza jednym, tu posłuży się komentarzem pod postem, wójt Robert Malinowski na prezydenta.
0: A dlaczego?
2: No to nie wydał złotówki z kasy gminnej na swoje podróże.
0: Można?
2: Można. Dodam ci jedną rzecz, bo dzisiaj rozmawiałem z innym, nie będę mówił z którym, ale z innym samorządowcem, też wójtem, powiedział, że jak to delikatnie określić, łomot mu się należy.
0: Aha, że nie korzysta.
2: że to nie korzysta, bo...
0: I to źle w tabeli wygląda.
2: Źle wygląda w tabeli, no jak innych zawstydził, no.
0: Ale to teraz o liderach. 2026 rok, to są dane do końca sierpnia. Liderem Krzysztof Szulborski Miłakowo, następnie wójt gminy wiejskiej Ostróda Bogusław Fijas. Na trzecim miejscu dopiero burmistrz Ostródy jakoś mało wyjeździł. Niepokojące.
2: Nie, no dlaczego niepokojące?
0: Jakby jeździ do, powiedzmy, Elbląga, do Olsztyna.
2: To nie znaczy, że jeździ za samorządowe. No, część wyjazdów ma, widać, że finansuje albo z własnych środków, albo, jak się okazało, czasami zdarza się korzystać z pojazdu. Nie jestem pewien, ale on jest chyba własnością żeglugi.
0: Czyli spółki.
2: Spółki, tak. Spółki. Tak.
0: No dobrze, ale to wypada zadzwonić do wójta gminy Łukta, pana Roberta Malinowskiego, zapytać, dlaczego nie korzysta z kilometrówek? Ma taki przywilej. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach trochę gdzieś tam pokrzyczą, pogadają, no i tyle, a wójt może sobie jeździć i tyle, także dzwonimy do wójta gminy Łukta, pana Roberta Malinowskiego.
2: No to zapytaj, czy mu nie wstyd.
4: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w dziennikarskim przeglądzie tygodnia. Jeśli ma pan chwilę, to chciałem zadać panu kilka pytań.
4: Nie mam, jestem w Niemczech.
0: Potrzebuję jednego krótkiego komentarza. Dlaczego pan nie korzysta z kilometrówek, z przywileju, który też panu się należy, w takiej odpowiedzi na zapytanie portalu Nasz Głos Ostróda? Wykazał pan zero.
4: Od 12 lat nie korzystam, jak jestem wójtek. To mój krótki komentarz.
0: Czyli szacunek się należy, że z prywatnych środków sprawuje pan różne wyjazdy w ramach sprawowanej funkcji. Dziękuję serdecznie, no i podziwiam. 12 lat wydawać pieniądze prywatne na wyjazdy. Dziękujemy, panie wójcie, pozdrawiam.
4: Do usłyszenia.
0: 12 lat, spora suma.
2: No, sporo suma by się uzbierało, to bez wątpienia.
0: Także trzeba bardzo, bardzo uszanować taką decyzję wójta.

0: nie do końca jestem zwolennikiem aż takiego restrykcyjnego podejścia, bo jednak wykonuję pracę, za którą otrzymuję oczywiście wynagrodzenie, ale wszystkie te koszty związane z podróżami, tych jest niemało, bo to jak nie do województwa, to tak, musisz do powiatu podjechać.
1: Ogromny szacunek jednak. Można.
0: Można.
1: Ale zauważ jedną rzecz. Nie korzysta, nie musi się nikomu tłumaczyć.
0: Nawet nie chce komentować.
1: Tak.
0: Krótko. Od 12 lat nie biorę, tak się przyzwyczaiłem.
1: Skromny człowiek. Ale kończymy innym tematem, a mianowicie za nami święto ziemniaka w Kraplewie.
0: A, tak.
1: Bardzo piękna impreza. Ja bym to podsumował tak. Tylko wójt Fijas wie, co jest w życiu ważne.
2: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom.
1: A mianowicie na święcie ziemniaka zagrał Mezo.
0: No tak, ale to nie tylko wójt wie, co jest dobre, bo okazuje się, że Mezo wie, co jest dobre.
1: To jest ważne.
0: Co jest ważne. Ale impreza rzeczywiście przygotowana świetnie, atmosfera niesamowita, dużo wystawców, szczególnie właśnie kół gospodyń wiejskich, takich lokalnych produktów. Masa ludzi, korki przed Kraplewem.
1: Kto wygrał? Kto najlepszą potrawę z ziemniaka ugotował?
0: No, w tym roku Durong.
1: Wiem, że byłeś, jadłeś?
0: Tego akurat nie próbowałem, ale z tego, co widziałem i słyszałem, smakowało.
1: Smakowało. Słuchajcie, tam jest taka zabawa, że niektórzy to portfela 3 dni szukają.
0: No, już nie musiałeś wspominać.
1: Ale znajdują portfel, także tą informacją...
0: Co tam zaraz szukają? No nie pamiętali, gdzie zostawili. No.
1: Tak też można to wytłumaczyć. Ważne, że się znalazł. Tą informacją żegnamy się dzisiaj z wami. Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Agnieszka Karłowicz.
6: Cześć Marku, dzień dobry Państwu.
1: Spotkaliśmy się dziś, żeby omówić 2 tematy, takie trochę na czasie bym powiedział. Pierwszy z nich to jest dworzec PKS, były dworzec PKS w Ostródzie, ta zajezdnia przy ulicy Słowackiego i apartamentowce, które się tam będą budować. A drugi temat to tak zwane tu, czyli skutery wodne na jeziorach Szeląg Mały i Wielki.
6: Nie wiem, czy to tu jest odpowiednim określeniem. Ja bym zrobiła tak ziu.
1: Zium.
6: Bo tu to wiesz.
1: Statek żeglugi tak
6: to jakiś,
1: płynie.
6: To statek żeglugi płynie tu, tak.
1: No to te 2 tematy omówimy na antenie w Głosie z Bagien. Zaczynamy od zium, czyli skuterów wodnych.
6: Proszę bardzo.
1: Zwolenniczka, przeciwniczka. Jedni mówią, że nie można ograniczać w ogóle korzystania z jeziora, tak? Jeśli chcę, to sobie tam skuterkiem śmignę. A drudzy mówią, że to falowanie, że niebezpieczne sytuacje. No i mieszkańcy też zapowiadają petycję do Ministerstwa
6: Infrastruktury chyba, co?
1: Klimatu i środowiska w tym przypadku, bo chcą, żeby na jeziorach Szeląg Mały i Szeląg Wielki ustanowić strefę ciszy.
6: Fantastycznie, trzeba o tym głośno mówić.
1: Tak myślisz?
6: Nie, no oczywiście. Trudno by było, gdybyśmy jako organizacja zajmująca się ochroną środowiska i działająca również na rzecz środowiska, ale też i mieszkańców, była przeciwna temu, żeby taką strefę ciszy na tych jeziorach wprowadzić.
1: A gdzie twoje pacyfistyczne poglądy?
6: Jakie? A co tutaj? Czy ja namówuję do jakiejś przemocy?
1: Nie, no ale wiesz, a gdzie wolność?
6: Wolność, moi drodzy, oraz Marku, to również odpowiedzialność. a nawet przede wszystkim, więc wolność nie oznacza tego, że robię sobie co chcę i mam wszystko w nosie, tylko moja wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych osób. I wolność przede wszystkim jest o tym, żeby być uważnym na innych.
1: Pływamy, ale z określoną prędkością, no bo strefa ciszy tego dotyczy.
6: Oczywiście, że tak. Jest określona prędkość i należy jej przekraczać. Są też określone parametry, jeśli chodzi o hałas. No, po jeziorze to wszyscy wiecie dobrze, że dźwięk niesie się zupełnie inaczej niż nie po wodzie. To tak jakby każdy, kto mieszka nad jeziorem, kiedykolwiek tam był, to doskonale to rozumie. Poza tym uważam, że jest mnóstwo fantastycznych form spędzania wolnego czasu nad jeziorem. Również i takich, gdzie można się wyżyć i jest adrenalina i niekoniecznie jest to skuter. To byśmy nawet mogli temat pociągnąć dalej, bo skutery na wodzie oraz wątek, że tak powiem, komplementarny, kłady oraz wszelkiego rodzaju urządzenia motorowe typu krosy, czy też samochody terenowe w lasach. Naprawdę, nie uważam wcale, żeby jeziora były odpowiednim miejscem do tego, żeby skuterami zasuwać. Sama nieraz miałam taką sytuację, gdzie płynąc kajakiem trzeba było albo z motorówka, bo to skutery wodne to raz, a dwa to motorówki też, nie? To wiesz, to też jest dodatkowy, to w zasadzie to jest ten sam wątek, tak? Bo dotyczy prędkości na jeziorze i tego, co robimy innym użytkownikom. Więc sama nieraz miałam taką sytuację, że trzeba było się mierzyć z takim wesołym towarzystwem, które po prostu z prędkością światła przez jezioro przemknęło, a pozostali użytkownicy musieli się nieźle napracować, żeby po prostu nie powypadać z tej wody. Przecież też się pływają dzieci i tak dalej, nie? Więc, dodatkowo dochodzą jeszcze też te kwestie środowiskowe związane z zanieczyszczeniem oraz hałasem. Ja myślę, że ludzie przyjeżdżają nad jeziora po to, żeby przede wszystkim zaznać odpoczynku, natury. Są takie miejsca w Polsce, gdzie jeziora są wyłączone, gdzie są to jakieś, nie wiem, sztuczne zbiorniki. Tam sobie można poszaleć, ale czy trzeba koniecznie? To już jest tak jakby pewnie kwestia gustu. O gustach nie dyskutuję. Natomiast patrząc na tak zwane dobro publiczne, jakkolwiek już to pojęcie trochę zaczyna być wyświechtane, to uważam, że naprawdę z kładów można zrezygnować. Nasze jeziora są wyjątkowe i o nie przede wszystkim trzeba zadbać, bo to po to tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby zaznać ciszy i spokoju. Tym bardziej, że petycja jest od mieszkańców, a nie od turystów. Oczywiście my jesteśmy jako region, nie chcę powiedzieć, że uzależnieni od turystyki. Nie mamy dużego przemysłu. Turystyka jest tą gałęzią gospodarki, która tutaj nas wspiera i daje nam duże dochody, ale nie dajmy się też zwariować, że dla turysty będzie wszystko, a dla mieszkańców nic.
1: Okej, ale tak wyjaśniając słuchaczom, no to tak, starostwo powiatowe uchwałą zarządu powiatu może wprowadzić taką strefę ciszy.
6: Może.
1: No to rodzi się pytanie, dlaczego tego zarząd powiatu, rada powiatu nie zrobi? Ano to dlatego, że w 2020 roku zmieniły się przepisy i starostwo powiatowe jako organ, a potem dalej rada powiatu może to zrobić, ale tylko na akwenach zamkniętych. Natomiast jeziora Szeląg Mały, Szeląg Wielki są drogą wodną, jeśli chodzi o kanał Elbląski. I tu
6: pojawia się problem,
1: dlatego mieszkańcy muszą udać się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
6: No dobrze.
1: My Polacy jesteśmy mistrzami w tworzeniu przepisów, a potem wyłączeń z przepisów, obejścia z przepisów, tak na zakładkę jeszcze jeden przepis, żeby tylko tym ludziom utrudnić życie.
6: To pewnie byśmy mogli na ten temat zrobić oddzielną audycję. Ale jeżeli mieszkańcy mają taką możliwość, jeżeli uważają, że tak trzeba i znajdą poparcie, to myślę, że trzeba im w tym pomóc i wydreptać ścieżkę. Nawet jeśli starostwo nie może się w taką formę proceduralną włączyć tutaj, no to myślę, że jeśli mieszkańcy tego chcą, to też wszelkiego rodzaju urzędy na każdym szczeblu powinny tutaj tych mieszkańców przede wszystkim wspierać. I to też nie jest tak, bo też czytam te komentarze, czytam dyskusje na temat tego problemu tutaj u nas, nie tylko lokalnie, ale w ogóle na Warmii i Mazurach. Jest to bardzo duży problem, czyli problem tych łodzi motorowych, które są szybkie i głośne, oraz skuterów. Czytam to, co piszą wodniacy, ci tacy związani z jeziorami, no bo wydaje mi się, że jeżeli myślimy o jeziorach, no to przede wszystkim mamy w głowie kajaki, piękne żagle, Jest tyle sposobów, na które można spędzać czas nad jeziorami. Fakt, że kiedyś też nie było, jeśli chodzi, wiesz, no, tak jakby wracając się, dlaczego te przepisy na przykład się tam zmieniają i tak dalej. No, kiedyś też nie było takich możliwości technicznych, nie było takiego sprzętu, też ludzi nie było na to stać. My nie mieliśmy jako społeczeństwo dostępu do tego rodzaju nowinek technologicznych, jak kłady, skutery wodne, czy jachty. O Jezu, nie, pojedź do Mikołajek i zobacz, co tam pływa po prostu po jeziorach, nie? To normalnie jachty co najmniej, wiesz, oceaniczne i morskie.
1: Ale ja stanę teraz trochę w obronie tych, którzy lubią tam poszaleć.
6: Będziesz adwokatem diabła, no dawaj.
1: Okej, ale kupuję, inwestuję, chcę sobie śmignąć, no i gdzie mam to zrobić?
6: Nie wiem, powinny być jakieś takie miejsca, typu na przykład właśnie sztuczne zbiorniki wodne chociażby, gdzie można sobie taki sport pouprawiać, jeśli nazywamy to sportem. Nie musisz kupować, będzie taniej. Nie, no oczywiście, rozumiem, że ktoś może mieć taką potrzebę. Nie, przepraszam, będę szczera. Nie rozumiem takiej potrzeby.
1: A ja rozumiem.
6: A ja nie rozumiem takiej potrzeby. I tutaj dochodzimy do miejsca takiego, które się nazywa kwestia gustu. Natomiast no, miejmy świadomość tego, że no, są pewne miejsca, które są miejscami publicznymi. No to wiesz, to trochę tak jak patrzysz na drogi. No ktoś na przykład, stać kogoś na to, żeby kupić sobie drogi, szybki samochód z takim, wiesz, przyspieszeniem, że po prostu wciska cię w fotel, nie? I na przykład lubi szybką jazdę. I powinien mieć takie miejsce, gdzie są tory specjalne, gdzie sobie może poszaleć, jest bezpiecznie, bezpiecznie w każdym razie też dla innych użytkowników drogi. No przecież takich osób też nie wpuścisz na drogę publiczną i ta osoba powie, że ale mnie stać na drogi samochód szybki i ja chcę sobie poszaleć. No to nie, szalej no tak, sobie, tylko no, gdzie
1: to
6: indziej. Wiesz,
1: no to tak samo, jak cię nie stać, to kupujesz tak zwane rumuńskie Porsche, czyli znanej marki samochód i też udajesz,
6: że... A to ja nie znam takiego. Musisz mi powiedzieć potem
1: po antenie.
6: Dobra, poza anteną, tak. Rozumiem, że nie może być lokowania produktu. Nie, no ale to wracamy do początku naszej rozmowy. Kwestia wolności naszej i tego, że my mamy jakieś takie, że nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, nie? Chcę, to sobie kupuję i jeżdżę. No ale pamiętajmy, że ta taka nasza wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych osób.
1: Spisujemy protokół rozbieżności, jeśli chodzi o ten temat. Przechodzimy
6: Proszę
1: do
6: bardzo.
1: Drugiego, czyli do zabudowy terenu po byłym dworcu PKS w Ostródzie. Zajezdnia przy ulicy Słowackiego. Radni podnieśli ręce za zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie pokazując, no nie chcę powiedzieć, który paluszek u ręki tym stowarzyszeniom środowiskowym, czyli ekipie z bagien.
6: Jednemu stowarzyszeniu.
1: Tak, bo braliście udział w konsultacjach społecznych, jak Lew bronił was na komisji, bo sesji to aż tak się nie przysłuchiwałem, ale na komisji byłem, gdzie radny Kamil Krzyżanowski bronił stowarzyszenia jak lew. Burmistrz powiedział, że on nie jest za skansenizacją Ostródy, że będzie rozwój, będzie pięknie, będzie ładnie. A co mówi ekipa z bagien?
6: My rozmawialiśmy na ten temat przy okazji chyba nawet nie jedno, albo na pewno raz rozmawialiśmy na ten temat. Jak były konsultacje i też tutaj zadawałeś mi pytania na temat tego, jaki jest nasz stosunek do tej inwestycji. Nie zgadzam się, że nie słuchałam komisji, niestety nie mogłam, więc sobie potem to gdzieś tam znaczy nie byłam na komisji, była nagrywana?
1: Tak, nie, ja mam nagranie.
6: To ty, jak pozwolisz, to z chęcią odsłucham. Szkoda, że nie była nagrywana, no bo też przypominam, że my jesteśmy organizacją społeczną i nie we wszystkim możemy brać udział, a na pewno nie w tych godzinach, gdzie pracujemy, bo nasza działalność to jest działalność społeczna poza godzinami naszej pracy, więc niestety byśmy bardzo chcieli, ale nie wszędzie możemy być i zawsze. Ale braliśmy udział w konsultacjach zarówno online, gdzie też był obecny inwestor oraz firma, która zajmowała się przygotowaniem zmiany tego miejscowego planu oraz oceną oddziaływania na środowisko. Potem przygotowaliśmy oczywiście na piśmie uwagi, które złożyliśmy. Te uwagi zostały zapisane tak jakby jedna uwaga była, ale formalnie no to my tam 10, że tak powiem, takich postulatów zawarliśmy. Tam nie było rewolucji w tych naszych uwagach. Zwróciliśmy uwagę na teren zielony, który już tam jest istniejący, żeby może ten teren zielony, który jest, zachować, przynajmniej w jakiejś tam formie, no bo uważamy, że jeżeli mamy już dojrzały kilkudziesięcioletni ekosystem, który tam powstał, no to teraz likwidowanie go i oczywiście jakieś nowe nasadzenia, nie jest to samo. Tak mówię w skrócie, bo jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zapraszam na naszą stronę Ekipa z Bagien. Tam można trafić na ten dokument i zapoznać się z tym, jakie były nasze uwagi oraz jakie było uzasadnienie odrzucenia tych uwag. Ale też mówiliśmy o kwestiach związanych z komunikacją, no bo jeśli powstanie tam te 170 mieszkań, no to jest jedna ulica dojazdowa, to wyobrażacie sobie Państwo, co tam się będzie działo. Rozmawialiśmy też o kwestiach retencji wód opadowych, wpływu na stan wód, jednolitych wód powierzchniowych Jeziora Drwęckiego. Żeby było jasne, nie byliśmy przeciwko zmianie zagospodarowania, sposobu zagospodarowania tego terenu, bo rzeczywiście on tego wymaga i to się jak najbardziej z tym zgadzamy. Nie byliśmy przeciwko tej inwestycji, natomiast mówiliśmy o tym, żeby ona była na mniejszą skalę, budynki były niższe, mniejsza gęstość zabudowy. Nie spotkało się to ze zrozumieniem. Oczywiście wszystko można wyjaśnić tym, że jest zgodne z przepisami, tak, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami wydaje się, że było, aczkolwiek jeszcze z naszymi ekspertami, których mamy na zapleczu, będziemy jeszcze analizować ten raport z konsultacji, ponieważ mamy pewne zastrzeżenia, więc będziemy też patrzeć, czy proceduralnie wszystko odbyło się tak, jak trzeba. Jeszcze jak ja byłam radną, w poprzedniej kadencji byłam radną, często jak pojawiały się konsultacje, to były takie zarzuty, że to pod konsultacje mieszkańcy nie chcą brać udziału w konsultacjach, mieszkańcy się nie angażują. Tylko pytanie jest takie, po co mieszkańcy mają się angażować, jeżeli ich uwagi nie są brane pod uwagę? A przypominam, że organizacja społeczna, no to jest taki sam głos mieszkańców jak każdy inny. To też jest bardzo trudna materia, bo zagospodarowanie przestrzenne jest trudną materią. To jest specyficzny, hermetyczny język, jest dużo przepisów, tam naprawdę trzeba się mocno w to gryzać i to rozumieć. I my dużo czasu poświęciliśmy na to, też wspierając się ekspertami, żeby to dobrze wszystko przeanalizować, więc to też nie jest takie, drodzy Państwo, niebo nie, tylko to jest wszystko uzasadnione również merytorycznie. Więc to też, no, po to są takie organizacje, które w imieniu mieszkańców się wypowiadają i sprawdzają. No, żałuję, że nikt nas nawet nie zaprosił, żeby zapytać chociażby, dlaczego my uważamy tak, a nie inaczej. Tylko tak... W taki sposób się to odbyło. Przyznam, że nie wiem, czy jest mi przykro, ale nie powinno się to w ten sposób odbywać.
1: Będzie tam kilka budynków wielorodzinnych, 18-metrowych, 5 kondygnacji nadziemnych. No także tak. Słowianie tam zamieszkają.
6: Słowianie. Znaczy nie sądzę, żeby lokalsi tam zamieszkali, chyba że mamy takich lokalsów, których stać na inwestycje takiego kapitału. Myślę, że to będą ludzie z zewnątrz w większości. Będą to lokale na wynajem krótkoterminowy. Nie sądzę, żeby taka forma rozwoju akurat była potrzebna naszemu miastu. Rozumiem, że pan burmistrz może mieć pewnie inną wizję, aczkolwiek no, to nie jest kwestia wizji, tylko też takiego rozsądnego rozmawiania z różnymi interesariuszami. Warto wysłuchać innych głosów. Jeśli macie jakiekolwiek sprawy, potrzebujecie wsparcia, pomocy, wiecie, gdzie nas znaleźć. Polecamy się. Ekipa z Bagien.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Ruch powoli rozkręca się w naszym mieście. Nie ma na razie informacji o żadnych wypadkach i oby tak pozostało. A tymczasem warunki drogowe powinny być dzisiaj sprzyjające dla kierowców. Nie są zapowiadane opady deszczu ani wichury i mogą przydać nam się okulary przeciwsłoneczne szerokiej drogi.

Armin van Buuren, Everlasting, od samego rana w poniedziałek. Tak, dzisiaj podkręcamy tempo w Melo Radio. Co tam u was? Jak forma? Czy już na 100% rozkręceni jesteście? Czy trochę czasu jeszcze potrzebujecie? Spokojnie, jeszcze trochę go macie, ale jak to zazwyczaj w poniedziałek rano? Nie za dużo, no nie? Za 15 minut będzie godzina 7 w poniedziałek rano na start nowego dnia i nie tylko, bo przecież nowego tygodnia też. Aha, no i studenci też gorąco pozdrawiamy, nie? Wy to się musicie dzisiaj wcześniej zerwać.

0: Haven i Caitlin Aragon i I Run w Melo Radio. Dla wszystkich dzisiaj, którzy są w biegu od samego rana, czyli w zasadzie można powiedzieć, że pewnie dla wszystkich. Poniedziałek nam tak nastał, zupełnie niespodzianie, nie? Zazwyczaj to tak po weekendzie się właśnie dzieje. Ci wszyscy, którzy jeszcze cały czas nie mogą się zaaklimatyzować, spokojnie, będziecie mieli na pewno jeszcze nieraz taką szansę i okazję dzisiaj. Od samego rana w Melo Radio w poniedziałek podkręcamy tempo. Dzisiaj 5 dzień października. Dzisiaj też przy okazji Światowy Dzień Mieszkalnictwa, ale słuchajcie, zbierajcie się tam odpowiednio, bo zdążycie sobie jeszcze dzisiaj po południu pomieszkać, a dzisiaj to w kierunku tym, w którym powinniście. U nas już niedługo newsy.
1: A w tych newsach będzie o żółwikach. Mieliśmy tyle czasu, że mogliśmy mówić naprawdę wolno jak żółwie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Szybkie spojrzenie na prognozę pogody też będzie w Meloradiu. Za 7 minut 7:00.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
12: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z

Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: 96,4.
1: To już prawie siódma. Czas na nią radia. Marcin Sikora.
2: Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: Nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
2: Trwa dogaszanie pożaru. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Od grudnia będzie więcej pociągów PKP Intercity. Ich liczba ma wzrosnąć z 530 do około 600. Żółwie błotne, które wykluły się w inkubatorach, wróciły do natury. To w sumie 34 maluchy. Pomogło im w tym Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: To żółwie tempo dzisiaj od samego rana mocno przyspieszyło u was, co nie? No, ale to zrozumiałe, w końcu poniedziałek rano mamy i już siódmą na zegarach. To co? Podkręcamy tempo w Meloradio i gdy inni gadają. My już gramy. Baldek Darłak, siemano.

Lumix i Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym jest dzisiaj trochę ciężko tak wejść na odpowiednie tryby po lekkiej weekendowej przerwie. Słuchajcie, nie jesteście jedyni, spokojnie. Ale to my mamy do was takie pytanko w takim razie. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki, bo fajny merch też czeka. Głosówki na meloradio.pl oczywiście można do nas wysyłać. Czekamy na was. Dajcie znaka. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki.

Prawdziwa legenda. Blue i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 minut po godzinie 7 już mamy też pytanie do was. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? No jasne, że się uśmiecham, bo zawsze na takie głosówki mogę liczyć, po których chcę się uśmiechać. A to przecież o to chodzi, żeby fajnie dzień zacząć. No to dawajcie, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrać głosówkę. A wczoraj w Szkocji to odbyły się, słuchajcie, Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki. Zadaniem uczestników było oczywiście przygotowanie takiego tradycyjnego śniadania, wyłącznie z owsianki, wody i soli oraz specjalnego dania jeszcze w takiej dodatkowej kategorii, do którego można było różne rzeczy dodać. No i uczestnicy przyjechali naprawdę z całego świata. Mistrzostwa wyjątkowe to i nagroda też, prestiżowa złota drewniana pałeczka do mieszania owsianki. Wygrała 28-latka z Holandii. Ona nawet sobie wodę swoją z tej Holandii przywiozła, żeby smak owsianki był idealny. No ale uwaga, bo najbardziej ciekawa była ta prestiżowa dodatkowa kategoria specjalna i tutaj pierwsze miejsce zajęło połączenie śniadania z włoskim deserem. Przygotowano owsiankę z sycylijskimi rurkami z kremem. Ja nie wiem, ja chyba jakoś podziękuję.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Kate Royal i Paco Amaro za Sexy Magic w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy. Jak zawsze możemy na was liczyć, wasze propozycje. Czy tu są jakieś kamery? Gdzie tu można się zdrzemnąć? To czerwone powinno tak migać? Macie numer do informatyka? Albo to mi się podoba bardzo. A ktoś to w ogóle sprawdza? A twój typ?
1: Kiedy mogę wziąć urlop? Albo czy mogę wyjść dzisiaj wcześniej?
0: No jasne.
2: Nie chce mi się tego robić. Ja nie jestem tu sam.
0: Ała, no dobra, to czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Co? Jakie macie propozycje? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, a za najfajniejsze propo oczywiście wysyłamy Melo Merch.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
16: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
17: Po reklamie.

0: Wy jak zawsze potraficie nas zaskoczyć fajnymi głosówkami. Czekamy na meloradio.pl i dzisiaj pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy.
1: Że zamierzamy złożyć wypowiedzenie właśnie w tym dniu.
0: No ostro od razu.
2: Z pierwszego dnia w pracy lepiej nie mówić, że ma się dzieci w wieku przedszkolnym. Pozdrawiam.
3: W mojej poprzedniej pracy było lepiej. Poniedziałki były wolne.
4: Dzień dobry, dzisiaj jestem waszym nowym szefem, więc warto lepiej zapamiętać moje imię i nazwisko. Do zobaczenia na pierwszym coachingu.
0: O, takich lubimy
5: witamy
0: najbardziej.
5: Witamy nowego szefa, no.
0: No dobra, jeszcze twoja propozycja, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy?
6: A tego paliwa to bardzo pilnują.

0: Prosto z wysokiego, bo siódmego miejsca 30 Meloradia. Offenbach, Four to the Floor. W Melo mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w tych newsach zajrzymy na boisko, bo dziś będzie znów się działo.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Fuka i Liwka w Melo. Chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens?
0: Łapcie więcej takiej energetycznej muzy. Za chwilę też złapiemy prognozę pogody. O tym, ile na termometrach, posłuchajcie w Melo Radio.
2: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
22: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Meloradio Mazury. Trafic.
1: Ruch już rozkręca się na dobre w naszym mieście. Zwiększonego spodziewajmy się na Drwęckiej oraz Olsztyńskiej, a także na Czarnieckiego i odcinkach Grunwaldzkiej, gdzie nie są prowadzone roboty drogowe. Zwłaszcza przy rondach, tam zachowajmy szczególną ostrożność. Dzień upłynie nam pod znakiem całkiem ładnej pogody, zdaniem synoptyków nie będzie padać, no i będzie sporo słońca. Na termometrach maksymalnie 18 stopni, także będzie również ciepło, ale w tym momencie jest jeszcze dosyć zimno, 9 stopni tylko na termometrach. Cieplej się ubierzmy, najlepiej na cebulkę, a parasole na szczęście możemy zostawić w domu.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: W nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę przy granicy z Polską. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Polskie lotnictwo było w gotowości. Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa, Luizem Inácio Lulą da Silvą. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski. Ta nagroda ma już 125 lat. Jak mówi Jacek Sztolcman z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym czasie nauka bardzo się zmieniła.
4: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
3: Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody jest o 1 000 000 koron wyższa niż w zeszłym roku. Polacy bez Roberta Lewandowskiego powalczą z Bośnią i Hercegowiną. To w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz w Zenicy wystartuje o 20:45.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Poniedziałek to już dawno wystartował, a wy za chwilę będziecie mieli szansę wystartować w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry, siemano, jest już ósma.
5: Moście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Ria Shine w Melo Radio. No i jakoś musimy wam osłodzić ten poniedziałek. No to mamy fajny merch do zgarnięcia. Melo Torba przyda się na pewno i skiety fajne, oryginalne od Melo Radia mogą być wasze.
1: 321-321-777. Jeśli chcecie zdobyć te rzeczy, o których właśnie powiedział Waldek, to musicie dzwonić. Jeszcze raz. 321-321-777.
0: A nawet szybciej.
1: I to już.
0: Dzwońcie teraz. Tak jest. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo to już za chwilę. Kto powie więcej słów z kategorii, którą wam podam, ten wygrywa. Proste zasady. Słowa mówicie jedno po drugim. To znaczy jeden słuchacz, jedno słowo, drugi słuchacz, swoje słowo. Za chwilę więcej o zasadach, a teraz to czekamy na dwójkę zawodników. 321-321-777. Dwie osoby. Czekamy.

0: Nie czekamy, tylko zaczynamy. Cześć, cześć. Razem z nami jest dzisiaj Ola. Cześć, Ola.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Ola w drodze, bo Ola mobilnie bardzo pracuje, prawda?
1: Jako mobilna kosmetyczka, także w drodze do klientek.
0: No, to ty to wiesz, jak podkręcać tempo od samego rana. Jest Ola, czyli Aleksandra. I jest też Justyna. Cześć, Justyna.
2: Cześć,
0: cześć, witajcie. Cześć, siemanko, hej, hej. Justyna to siedzi sobie w samochodzie i spokojnie czeka na to, co się wydarzy. Słuchajcie, to ja wam powiem, o co chodzi w tej zabawie. Ostatnie słowo to jest taka zabawa, w której zasady są następujące. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. To jest najważniejsze. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ola, czyli Aleksandra, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie oczywiście. Jedno słowo podaje Ola, jedno Justyna. Znów jedno Ola, jedno Justyna. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę, na wszystko jest 20 sekund. Czy to jest wszystko jasne?
1: Tak, jasne.
0: No to sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, uwaga, uwaga, zaczyna Ola, a kategoria na dzisiaj. Jakie przedmioty są w sypialni? Jakie przedmioty są w sypialni? Czas start.
1: Lampa, budzik, łóżko, kołdra, komoda,
0: szybciej!
1: Zasłony,
0: szybciej!
1: Szafa!
0: Koniec! Koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu! Ola, 4 do 3. Ola, 4 punkty, 3 słowa na koncie Justyny. Wydawało się takie proste, nie? A jak człowiek zaczyna się tak nagle zastanawiać, to różne przedmioty przychodzą do głowy. No nie? No, no tak.
3: Samo uśmiechu nie było końca.
1: Gratulacje.
0: Justyna pogratulowała. Słuchajcie, wow, czujecie to normalnie, jaka gra fair play po prostu. Dobra, wjeżdża merch od Melo, skiety dla Oli, pakujemy i wysyłamy. Justyna, dla ciebie melotorba, fajnego tygodnia wam życzymy.

0: modelki i włodarski. Mel Radio, no dzisiaj w taki dzień jak poniedziałek, to wiadomo, że liczy się każdy wasz ruch. Ale ten odpowiedni pierwszy już zrobiliście, jesteście z Melo, a to oznacza, że ten poniedziałek zapowiada się naprawdę ciekawie. Enrique Iglesias i Pitbull, to ja ich zapowiadam już teraz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Na siłkę do Extreme.
16: Na latę do Sis.
17: Po Wichajster do Refixa.
18: Po kardigan do Sinseya.
19: Po noże do Aldi.
20: Po ręczniki do Stelli.
21: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
22: I narożnik do salonu Umebluje.
23: Nieważne po co.
22: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
23: Zapraszamy.
24: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochrzciątkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
25: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
26: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
27: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
28: No ja. Właśnie otwieram firmę.
27: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
28: To tak się da?
27: No ba.
29: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
30: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
31: Dobrze.
30: 15 zł.
31: Lepiej.
30: 20 zł.
31: Najlepiej. Na Orlenie?
30: Ciepło.
31: Z kuponami?
30: Cieplej.
31: W Orlen witaj.
32: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Muzyka i głos.

0: Chris Brown, Five More Hours. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Za 17 minut, 9 będziemy mieli, a w Pabianicach to mieli bardzo ciekawy konkurs.
1: Jaki?
0: Można było obejrzeć prawdziwe dzieła sztuki, słuchajcie, zbudowane z kartonu. Fantastycznie to wszystko wyglądało. Były okręty, czołgi, budynki, nawet ORP, Grom. Był też ogromny pojazd znany z Gwiezdnych Wojen i wyobraźcie sobie, wszystko zbudowane z kartonu. Szkoda, że Hanka Mostowiak nie mogła tego zobaczyć.

0: Lauryn, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Nie zapominajcie, że na takie propozycje do 30 Meloradia możecie głosować na meloradio.pl przez cały tydzień. Za chwilę będą newsy w Melo.
1: A w tych newsach sukces Polki w Pekinie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. I mamy dla was też najświeższą prognozę pogody za chwilę w Melo Radio. Za 9 minut 9:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
1: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Muzyka i głos.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagieły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

Ostródzie ciasno robi się na ulicy Czarnieckiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jagiełły oraz na Rondzie Weteranów. Uważajmy także na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Drwęckiej, a także na Mickiewicza przy zjeździe w Olsztyńską.

0: Погода.
1: Całkiem słonecznie może być dzisiejszego dnia, zachmurzenie ma być umiarkowane, no i nie są zapowiadane opady deszczu. Biometr cały dzień ma być korzystny, ciśnienie mamy raczej wysokie, więc nie przesadzajmy z kawą. A tymczasem na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni, także będzie dosyć ciepło, chociaż teraz jest jeszcze chłodno, więc lepiej cieplej się ubrać.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia, to sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw.
4: Przez użyte techniki i metody możemy rozpoznawać, że na przykład była to grupa taka albo taka.
3: Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym dane pacjentów mają być lepiej chronione. Na rynkach paliw ropa tanieje. To poważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Obniżyła ona cenę swojego surowca dla odbiorców w Azji. Teraz ciekawe dane z Wenezueli. 42% obywateli nie ufa żadnemu politykowi. Tak wynika z badań ośrodka Gallup. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ja wiem o tym, że poniedziałek to od rana pogrywa z nami na twardo, ale jak na razie to świetnie sobie z nim radzicie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i inni gadają, my już gramy. Baldek Derwak, siemano, hej, jest dziewiąta.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek i tak trzeba żyć w poniedziałek, tak żebyście mogli sobie powiedzieć, że no jest dobrze, a nawet pięknie i oby tak dalej, słuchajcie. Ja wiem o tym, że niektórzy już od kilku dni próbują przełączyć się w tryb studiowania, no i jakoś tak idzie nielekko, jeszcze inni w pracy nie potrafią się w poniedziałek do końca odnaleźć. Słuchajcie, ale ja wiem, co łączy te dwie sytuacje. Zawsze możecie powiedzieć sobie zarówno na nowym kierunku studiów i pierwszy dzień w pracy jedno.
1: I co ja robię tu? Co ja tutaj robię?
2: Z ust mi to wyjąłeś.

Fire is Movement i Turn Up the Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio specjalnie dla was. Mocna, energetyczna muza w poniedziałek przydaje się na pewno, wiem. 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, dobra zabawa też się przydaje, a całkiem niedawno wróciła znów zabawa znana na statkach pasażerskich. Ludzie chowali tam w różnych miejscach na statku zabawkowe, gumowe kaczuszki. Często dołączyli też do nich jakąś oryginalną wiadomość. Ktoś, kto znajdzie taką zabawkę, zawsze może zdecydować, czy ją sobie zabierze na pamiątkę, czy może znów schowa dla kogoś innego z jakąś ciekawą informacją. Ludzie wrzucali też zdjęcia miejsc, gdzie znaleźli te zabawki do internetu. Tak sobie myślę, że jak jesteście gdzieś daleko od wody, to absolutnie nie jesteście wykluczeni. Można spróbować z nową zabawą, którą możecie uskutecznić i zacząć od razu. Na przykład chowacie się w pracy dzisiaj tak, żeby szef was przez cały dzień nie znalazł. Nie dziękujcie. Bibi Rexha i Faithless in Your Religion w Melo Radio. 18 po 9.

0: Sylwa Bomba On Tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo i wprawdzie to poniedziałek, ale przyznajcie, no liczycie, że jednak ten dzień czymś ciekawym nas dziś zaskoczy. Niektórych już zaskoczył, a niektórzy cały czas czekają. Trzymam kciuki, żebyście nie musieli czekać za długo. Za chwilę o tym, co niby takiego zwykłego można zrobić jednak w bardzo nietypowy sposób w Melo Radio. Teraz 28 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadbał o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

Filipa Kinel, niech się kręci w Meloradio ten poniedziałek. Za 18 minut będzie 10. Co roku w Berlinie ludzie biegną w maratonie. Nietypowe jest jednak to, że pobiec można w różnych przebraniach. Królowali już biegacze, którzy udawali statek kosmiczny. Były różne postaci z filmów i z bajek. Biegły na przykład smerfy, ktoś przebrany za piosenkarza, ale też i za budowlańca. A w tym roku, słuchajcie, maraton pokonał też, uwaga, uwaga, duży karton mleka. Także już wiecie, dlaczego dzisiaj kawa bez dodatków.

0: Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo jak zwykle. A dziś poniedziałek. To oznacza, że ten dzień będzie się rozkręcać i jeszcze bardziej już niedługo. Niedługo newsy, będzie prognoza pogody i za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Andy Dust i Zokaria w Melo.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Jadąc ulicami Ostródy, uważajmy na 11 listopada. Na skrzyżowaniu z Jaracza trwa łatanie dziur w jezdni. Wyłączony jest lewoskręt na 11 listopada. Oprócz tego ciaśniej może być wokół Ronda Weteranów oraz na Czarnieckiego. Pogoda powinna tymczasem sprzyjać kierowcom szerokiej drogi. Po dosyć chłodnym poranku czeka nas całkiem ciepłe popołudnie. Termometry pokażą 18 stopni, ale będzie to temperatura maksymalna na dzisiaj, więc w rzeczywistości termometr może nam pokazywać troszkę niższą wartość, ale nie niższą niż 15 stopni. Nie są zapowiadane opady deszczu, także będzie sucho, a biometr cały dzień ma być korzystny.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
4: Ewa Cecuda. Na początek włamanie do sklepu wielkopowierzchniowego przy hotelowej w Miłomłynie. Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Policjantów powiadomił senior, który zauważył zakapturzonego mężczyznę niszczącego kamerę. Do działań włączono psy tropiące. Strat jeszcze nie oszacowano. Wystartował sezon grzewczy. Strażacy notują już pierwsze pożary sadzy w przewodzie kominowym. To efekt niedbalstwa i brak regularnego czyszczenia, mówi Łukasz Zaniewski z Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie.
5: Już we wrześniu odnotowaliśmy dwie interwencje, które dotyczyły pożaru nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym. Także już ten sezon grzewczy, można powiedzieć, że się powoli rozpoczyna. Natomiast zwiększona liczba interwencji pojawia się dopiero gdzieś od okresu listopada, a takie apogeum pojawia się w styczniu-lutym.
4: Podczas zdarzeń wzywany jest również patrol policji, który wystawi nam mandat. Na koniec dobry występ ostrudzianek w pierwszym Grand Prix Polski kadetów w Krakowie. Julia Szarmach wygrała zawody, a Maria Licznerska zdobyła brązowy medal.
6: Prawie 10:00, co dwie sikorki to nie jedna, chyba że sikora. Marcin, news w Meloradiu.
7: Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Resort obrony przygotowuje specjalną ustawę, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie.
7: Ustawa ma też określać relacje pomiędzy organami władzy i zarządzanie kryzysowe oraz usprawnić współpracę z NATO. Pentagon wycofał do kraju bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To po ostatniej próbie ataku terrorystycznego na bazę RAF. Teraz Tatry i czarna seria poważnych wypadków. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę do szpitala trafił turysta po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Nie zbierajcie grzybów w parkach. Apelują o to urzędnicy z Wrocławia. Tłumaczą, że są one w parkach potrzebne, bo wzbogacają glebę w potrzebne jej składniki.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: No i te czerwone w kropki to też nie. Też nie.
7: No to czy zbierać możecie, tylko ich nie jedźcie, nie?
6: Opoka się manko, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Andy Das i Zokaria. Na początek.

0: Beck, Kygo w Melo Radio. Max McNown grał dla was przed momentem. Co oni mi tu, chłopie, piszą? Że te czerwone z kropkami można jeść.
1: O nie,
0: nie chcę tego czytać. Zamiast tego proponuję, uwaga, modny deser jesienny. Aha. Kardamonki z kremem waniliowym i figami. Chłopie, jak to obłędnie wygląda. Masz swój ulubiony deser?
1: Mam i to musi być deser z czekoladą, jakikolwiek.
0: Okay. Więc... ja znam takich i sam do nich też należę, że jak pytają mnie o deser, to ja mówię schabowy z frytkami. To jest właśnie to. Dajcie znać, co dzisiaj u was wjeżdża na drugie śniadanko. Może zrobimy duże oczy jak Smolasty i Trips. Gramy.

0: Wasted, Gnarly i Major League w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Niektórym się przyda.
1: Siema, tutaj Paula. Właśnie mam takiego kaca, że właśnie na drugie śniadanie jem banana. Ale także tak, pozdrawiam wszystkich zmarnowanych na dzisiaj. Miłego.
2: Ciekawe, czy się przyjmie.
0: Najważniejsze, żeby moralniaka nie było. To już cała reszta jakoś tam minie. Dziewczyno, zjedz trochę cytrusów może. Taki pomysł. I zrób sobie głośniej. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Wysyłamy buziaki do wszystkich już za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów. Aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Moving on Stereo i Paquito w Meloradiu. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Gdybyś miał dostać teraz ode mnie parę stówek, na co byś wydał?
1: No chłopie, już jest tydzień po wypłacie, no to teraz to już tylko na życie. Tyle imprez było.
0: No wszystko. Ja jakbym dostał parę stówek, to bym przekazał wszystko na rzecz Pauli, która przed chwilą do nas wysłała głosówkę, i kupiłbym jej po prostu torbę owoców, żeby jej dzisiaj było trochę lepiej. Dajcie znać, na co wy potrzebujecie pieniędzy, bo szybka kasa rusza, dzisiaj kolejna runda. Meloradio.pl. Tam pytamy, tam zostawiacie swoje zgłoszenia. A ja was zostawiam z genialnym numerem Whatever Turns You On. Dobra energia. Przypomnijmy sobie, jak brzmi weekend. Axwell i Bond dla was.

0: What If, Neptunika na koniec 10:00. My cały czas podkręcamy tempo w waszej robocie, w waszej szkole, tam gdzie potrzebujecie, żeby coś dobrze zagrało. No i wracamy do grania punktualnie o 11:00, a wcześniej jeszcze newsy.
1: A w nich będzie o nie tylko do 6:00.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Reasons, Eli Oaks. Sorry, zapomniałem, że jesteś.
1: Ja wiem, że schudłem, ale nie aż tak.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseja.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPS, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Lubzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To kogo?

tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: 56.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
1: Osiemnaście stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w naszym mieście. Będzie więc dosyć ciepło, ale to dopiero po południu. Poranek raczej chłodny i taki sam będzie wieczór. Nie są zapowiadane opady deszczu, zachmurzenie ma być umiarkowane, no i możliwe, że będzie sporo słońca. I bardzo podobnej pogody możemy spodziewać się także jutro.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. Rozpoczął się miesiąc różowej wstążki. W jego trakcie organizacje pozarządowe zwracają uwagę na diagnostykę nowotworową. 14 października w Bibliotece Powiatowej w Ostródzie odbędzie się spotkanie ze specjalistami, mówi Ewa Wawrzątkowska z ostródzkich Amazonek.
2: Panel dyskusyjny w Bibliotece Multimedialnej o godzinie 17. Uczestnikami tego spotkania będą specjaliści jak onkolog kliniczny, psychoonkolog, jak również dietetyczka. I w takiej symbiozie chcemy przedstawić, w jaki to sposób należy postępować.
1: Spotkanie będzie również tłumaczone na język migowy. Ogłoszono czwarty przetarg na sprzedaż ruin dworku w Lubajnach. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chce za teren zaledwie 278 tysięcy złotych. Nabywca musi jednak wykupić dokumentację projektową odbudowy dworku za ponad 500 000 złotych. Przetarg będzie 20 października. Udany weekend ma za sobą jeden z najmłodszych żeglarzy z Ostródy. 10-letni Tymon Iwaszkiewicz zwyciężył w swojej klasie podczas regato Puchar Komandora Borąskiego Klubu Żeglarskiego Keja. Zawody były na jeziorze Narwi.
3: Z wierszem? Szybko. Z wierszem mam być?
4: No dobra, no dawaj no.
3: Jeden zmęczony, druga jest chora, prawie 10:11, Marcin Sikora.
4: Uważajcie na oszustów podających się za linię pomocy pokrzywdzonym. Dzwonią i próbują wyłudzić dane. Ostrzega przed nimi Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci infolinii 116-006 nigdy nie dzwonią do obywateli. W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. Premier Pedro Sanchez wyznaczył ich termin na 29 listopada. Obecnie w parlamencie nie ma większości zdolnej do przeprowadzania reform. Wojsko neutralizuje niewybuchy w Świnoujściu. Zostały znalezione w miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. Akcja trwa ponad kilometr od plaży. Bez Lewandowskiego, ale z wiarą w zwycięstwo, polscy piłkarze zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Zenicy ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział:
5: już za niedługo być może będzie musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie.
0: OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Gdyby kto pytał, to początek dzisiejszego meczu o 20:45.
3: Wygramy. Kropka. Eli Oaks, Lavinia Reasons na początek. Jest 11:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Opoka, cześć.

Eben Hearts w Melo Radio, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a teraz sięgamy po numer, który wydany został jeszcze w wakacje i za chwilę te wakacje i lato na pewno w tym numerze usłyszycie i poczujecie. Gość nazywa się Eloner, taki samotnik z wytwórni Selected. Mało o nim wiadomo, na okładce singla, którego za chwilę posłuchacie, nieco rozmazany z profilu, bez wyraźnej twarzy. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że to jakiś artystyczny alias znanego DJ-a. Tak jak Oliver Heldens to czasami Hilo, tak Eloner to może być. No właśnie, dajcie znać, posłuchajcie tego numeru, kogo mógłby wam przypominać. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Back to yours, róbcie głośniej. I've been fighting.

0: World Away, Griffin Band w Melo Radio. Gdybyście szukali tego numeru w 30 Melo Radia, no to w ostatnim notowaniu na 17, ale pnie się w górę. Kto wie, jak będzie w najbliższy piątek, to wszystko zależy od was. Głosujcie, głosujcie. Player Meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Melo Radia. A za kilka minut Rudy Mental.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Mazury. Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią poradzi.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

całe lato Sobel Francis. No muszę przyznać, że minione lato to było jedno z najciekawszych chyba w moim życiu. Dużo się działo, dużo wspaniałych wydarzeń muzycznych, bo i Tomorrowland, i Sunrise Festival. No było sporo koncertów, na których udało się być, bawić. Mam nadzieję, że na tych, które jeszcze przed nami, będziecie razem z Meloradiem. Zapraszamy też na koncerty i już teraz zdradzam, że po 12 będę miał dla was zaproszenie na koncert październikowy Bazy. Jak jesteście chętni, to bądźcie w gotowości. Tobi Romeo, Fly High teraz.

0: Słychać inspirację Eurodance'em latami 90. w najnowszym numerze Jamesa Hype'a Confession. Dosłownie parę dni temu miał swoją premierę Amego Mamy i gramy w Melo Radio. A za chwilę newsy u nas, a w nich...
1: Nagroda Nobla z medycyny została przyznana dosłownie kilka chwil temu. Wiemy, kto ją dostał i za co.
0: Robi się poważnie, wie to Marcin Sikora, który za chwilę wraca do was z newsami.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Ja nie? Skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzone suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Do końca dnia bez opadów i 18 stopni maksymalnie na termometrach, tymczasem noc również będzie spokojna, ale dosyć chłodna, bo zobaczymy 10 stopni tylko na termometrach, za to bez opadów deszczu. No i taka sucha pogoda utrzyma się aż do poranka, ale uważajmy, możliwe będą mgły. Tymczasem jutro pogoda ma być podobna do dzisiejszej.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Apartamenty powstaną na terenie byłego dworca PKS w Ostródzie. Radni wyrazili zgodę na zmianę planu dla tego terenu. Burmistrz przekonywał, że to szansa dla tej zaniedbanej działki.
2: Ja jestem wielkim przeciwnikiem skansenizacji Ostródy. Nasze miasto musi się rozwijać i to jest jedno z niewielu miejsc, które w Ostródzie ten potencjał rozwojowy ma. Mamy tam na 3/4 terenu beton, a nareszcie kilka drzew w postaci samosiejek.
0: Na sesji padły też deklaracje, że miejski teren objęty planem nadal będzie otwarty dla mieszkańców. Czy pod Olsztynkiem powstanie park rozrywki? Na tym od dłuższego czasu debatują samorządowcy. Według najnowszych ustaleń decyzja może zapaść do końca tego roku. Przypomnę, budowie parku rozrywki pod Olsztynkiem sprzeciwiają się organizacje ekologiczne. Iga Rawdanowicz z kolejnym sukcesem na koncie. Ostrudzianka wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii rzekini podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w kolarstwie górskim. Przed ostrudzkimi kolarzami są jeszcze dwa starty, jeden w Zalesiu, a drugi na mistrzostwach województwa.
3: Południe, już za chwilę Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
4: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Okradli jubilera w stolicy Norwegii, stamtąd czmychnęli do Polski i chcieli uciekać dalej. Dwóch obywateli Rumunii zatrzymali policjanci z Gdyni. Rozwój Plus chce szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Składa w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, mówi europoseł Michał Dworczyk.
5: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali.
4: Projekt zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. A dziś we Francji kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie żądają dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nie jest ci smutno, że nie było wiersza tym razem?
4: Nie, myślę, że będziesz jeszcze z nami jutro, to się doczekam.
3: David Guetta, A-Log, zaczynają kolejną godzinę i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, numerem Run, Run, River.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Obiecałem, że będą zaproszenia na koncert Bazy 10 października w Poznaniu. Ten koncert mam dwa podwójne zaproszenia i zaraz wam oddam. Najpierw posłuchajcie, jak w ogóle Baza przygotowywała się do tej trasy, w którą ruszają.
1: No myśmy przez ostatni rok mieli zajęcia właśnie z emisji głosu. Ćwiczyliśmy śpiew, ćwiczyliśmy to też na naszych piosenkach, więc można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jesteśmy na to przygotowani. Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że no my to będziemy się ruszać, myślę, z serducha, a dziewczyny to są bardziej tutaj tancerskie. No.
0: Panowie na pewno też dacie radę. A wy, jeśli chcecie sięgnąć po podwójne zaproszenie, to czekam na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole jest opcja wysyłania głosówek do nas przez WhatsAppa. Pokażcie, jak kreatywnie przykuć uwagę Bazy, gdy już na ich koncercie będziecie. Co zrobić, by na was zwrócili uwagę i zaprosili być może na scenę?

0: Miłość, tęsknota, impreza, a nawet Copacabana, wszystko w tym numerze jest. Paraiso, Lost Frequencies łączy swoje brzmienia z Mary Froze, brazylijską artystką, i powstaje takie oto muzyczne cacko. Świetnie się tego słucha, będziemy grać. Pewnie, że tak. On the floor, jeśli czekacie na Jennifer Lopez, no to się doczekaliście. Jeszcze parę minutek dosłownie i będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Na siłkę do Extreme.
11: Na latę do Sis.
12: Po Wichajster do Refixa.
13: Po kardigan do Sinseja.
14: Po noże do Aldi.
15: Po ręczniki do Stelli.
16: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
17: I narożnik do salonu Umebluje.
18: Nieważne po co.
19: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
20: Zapraszamy.
21: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
22: Nie. Jakie to składniki?
21: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
22: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
21: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
23: Netto przedstawia.
24: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
25: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
24: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
25: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
24: To może zapraszamy?
25: Dobre!
23: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
26: Za mnie!
27: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
28: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
27: A gdzie tak jest?
28: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
27: O, już zatrudniam.
28: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
29: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papajs? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
30: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
31: Janie, skarpeta na pieniądze.
32: Się rozpadła.
31: Noż do 100.
32: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
33: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
34: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
35: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
34: A, no to w Media Expert.
36: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej masz.
0: Pracownia Rezonansu Magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
5: J-Lo!

0: Jack Jones, You Don't Know Me, 10 października w Poznaniu, baza. Proszę bardzo, co zrobić, żeby pokazać się przed sceną i zostać zaproszonym na nią?
1: Cześć Melo, moja dziewczyna jest gimnastyczką artystyczną, więc jakbyśmy poszli na koncert bazy, to ja oczywiście moją dziewczynę biorę na ręce i ona tam z pewnością wyróżniłaby się w tłumie, więc baza na pewno zwróciłaby na nas uwagę.
0: Samo to, że bierzesz ją na ręce, już mnie zaintrygowało i że ona by tam. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale podwójna wejściówka leci do was. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Teraz.

0: Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow, a w studiu już Urszula, Harciarek, Uleńko, dzień dobry, fajnie cię zobaczyć.
1: Cześć, jestem, tak, piękne no okulary. Właśnie, dziękuję bardzo, dawno się nie widzieliśmy.
0: A, rozumiem, że to okulary nie od wczoraj. A co w newsach dzisiaj?
1: A w newsach między innymi o serwalu, który był na Gigancie, ale już wrócił.
0: Kim jest serwal i gigant? Zostańcie z nami.
2: Już od 13 zagramy.
0: Fate Alan Walker. No i wspaniały głos Ewy Max. Wracamy do was za moment.
2: Meloradio Mazury. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
6: Za mniej!
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Po reklamie.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Prawie 13 newsy w Meloradiu. Ula Harciarek.
2: Tajemnice pracy mózgu będzie można odkrywać dzięki tegorocznym noblistom. Jest szansa na obserwację, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. Nowe mundury będą mieli polscy żołnierze. Mają być bardziej wytrzymałe, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Oszuści łowią na fałszywe inwestycje. Sami klikamy w takie ogłoszenia, mówi Bartłomiej Drozd z chroń.pesel.pl.
3: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostawił w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza.
2: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Odnalazł się serwal na gigancie, zwiał z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. No chyba mu się nudziło, bo sam wrócił do domu.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jeśli wy też jak ten serwal na gigancie wracacie właśnie do domu, a może dopiero gdzieś jedziecie, zróbcie głośniej, bo mamy dla was gorący numer na początek tej godziny. Inni gadają,

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Eben, all of my love. Jeśli cała wasza miłość skierowana jest w stronę kawy, tak ją kochacie, że na pytanie kawa czy herbata zaczynacie płakać ze wzruszenia, bo odpowiedź może być tylko jedna, to może warto pomyśleć o jakiejś porządnej kawiarce. Na przykład 200 zł wystarczą, żeby taką kupić naprawdę, która parzyć będzie idealną kawkę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, dacie znać, że to jest właśnie wasza potrzeba. Na przykład, bo przecież możecie mieć inne zachcianki, a my dzisiaj będziemy wam rozdawać kasę w szybkiej kasie od Meloradia. Meloradio.pl, tam zostawiacie zgłoszenia. Jest to Kashmir Secrets dla was.

0: On Tonight, Silva Bampa. Jak zastanawiacie się, co robić dzisiaj po południu, to uprzejmie melduję, że friki już się kręcą za oknami, więc za chwilę się tu pojawią, punktualnie o 14. A my za chwilę wam zagramy coś od Calvina Harrisa. Sam Smith zaśpiewa w numerze Promises.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
13: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i no i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Natalia Nekier, Error, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Dzisiaj idealna pogoda, taka słoneczna, żeby umyć samochód. Ktoś powie, nie ma sensu, bo i tak zaraz będzie padać. A ja wam podpowiem, że na północy, na jednej z myjni samochodowych, ktoś padł na genialny pomysł, żeby uatrakcyjnić trochę ten proces. I zamiast takich standardowych końcówek, z których leje się woda, to zamontowali karabiny, które wyglądają jak z Counter-Strike'a. I to jest pomysł. Ja jeszcze bym chciał, żeby taką dyszę jak z węża strażackiego zamontowali. To jest marzenie każdego chłopca, żeby być strażakiem chociaż przez chwilę na myjni. Marlon Hofstadt, I Like i South Star razem z nim. Róbcie głośniej.

0: Henryki, już w studiu. Mikołaj, nie czuł się pominięty, ale pytanie mam do Igi.
1: Tak.
0: Iga, sexy czy magic?
1: Sexy.
0: Okej. A w tym numerze wszystko, jedno i drugie, jak we frikach. I ona, i on, i on, i ona już za chwilę przejmują antenę, a w Meloradiu tempo podkręcali K-Trill i Paco Amoroso swoim gorącym numerem, nie ma co ukrywać. Uchylicie rąbka tajemnicy, co dzisiaj u was?
1: Dużo dramatów będzie między nami.
2: Same dramy się wydarzyły przez weekend najwyraźniej.
1: Tak, to prawda.
0: Trochę się wysprzęglili przed chwilką, ale ja wam tego nie powiem, bo bym spalił im program.
1: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy
2: Ilenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: A zostań z nami.
0: A ile? A za ile?
1: Za chwilę. Uśmiech.
0: Dobra, jeszcze chwilę zostajemy, zaraz do was wracamy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Dzień dobry, tu z Colim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Meloradio Mazury.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Jutro drożej na stacjach paliw. W górę pójdą ceny maksymalne benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, 98 7,66, ale diesel będzie tańszy 7,82. Dron uderzył w statek na Morzu Czarnym. Uratowano 11 osób, dwie nie żyją. Polacy chcą się w pracy rozwijać. 41% pytanych nie przyjęłoby oferty, jeśli nie miałoby w niej możliwości rozwoju, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
4: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu.
3: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca wspiera ich rozwój. W 45 minut rozeszły się bilety na festiwal Glastonbury, a tanio nie było. Karnety kosztowały równowartość około 2000 zł.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Mikołaj?
2: Słucham.
1: Znasz podryw na kasztana?
2: Znam. Tak, znam.
1: A udało ci się kogoś wyrwać na kasztana?
2: Wiesz co, nie próbowałem nigdy, bo no wszyscy znają chyba ten sposób, nie? Taki mały, zaskakujący mam wrażenie.
0: To jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: I mamy to poniedziałek, weekend był, słuchajcie, piękny, można było zbierać kasztany
2: co
1: właśnie.
2: Co z ciebie taka jesieniara nagle się zrobiła, o co chodzi?
1: Nie jestem jesieniarą, po prostu wiesz co, przeglądałam taki znany portal, gdzie można kupować ubrania i można tam kupić kasztany. 150 sztuk kasztanów za 10 zł.
2: Wow, to już chyba bardziej się butelki i puszki kaucyjne opłaca zbierać w parku niż kasztany.
1: No to daj ten podryw na kasztana.
2: Ale dlaczego to doszło? Aha, bo może ktoś nie zna, to jest tak, słuchajcie, robicie tak, nie? Znajdujecie takiego kasztana, ale to musi być taki ładny, dorodny, jesienny kasztan, nie? Aha. I patrzycie, idzie jakaś laska, która wam się podoba i ona się zatrzymała na chwilę w parku, nie? Tak sobie myśli, a przeczytam se SMS-a. To wtedy rzucacie jej tego kasztana pod nogi, podchodzisz, pytasz, hej, to twój kasztan?
1: Ja jestem cała twoja. Freak Fight, zaczynamy nowy tydzień. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Stereo Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Chciałbyś mieć na przykład dwie dynie, Mikołaj?
1: Dwie dynie? Ale takie dynie dosłowne dynie, czy takie metaforyczne dynie?
0: Dosłowne.
1: I co te dynie miałyby oznaczać? Aha, dosłowne. To nie, dziękuję.
0: Pogadamy o tym.

0: Shaus, Won't Forget You, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Anjax to jest bardzo znana influencerka, która zaskakuje nas z każdym dniem coraz bardziej a propos swoich wydatków. Czy ty, Mikołaj, jesteś przygotowany mentalnie na to, co zaraz usłyszysz?
1: Podejrzewam, że nie. Czekaj, na co ona ostatnio wydawała pieniądze? Na materac, tak?
0: Czas na dynie.
2: Super. Ona dwa bagażniki się zapakują. Wiesz, które są jeszcze nasze dynie? Co ja wybrałam, ale wiesz, które jeszcze są? Te, co tam stoją w tym rządku ustawione. Ta półka nie strzeli?
3: Tak z jedna jeszcze i starczy.
2: Jesienia ramu.
0: Wiesz, ile wydała na dynie?
1: 300 zł.
0: 17 tysięcy złotych.
1: Boże, z czego te dynie? Ze złota?
0: A propos złota, może macie ochotę na szybką kasę? Meloradio.pl.

0: zabryska lato. Pocałuj mnie w Meloradiu. Jest kolejny tydzień, kolejna drama, tym razem a propos książula.
1: No właśnie, ponieważ tym razem nie odwiedził żadnego miejsca, tym razem nie potyrał żadnego festiwalu, żadnego brania, nic takiego. On się zwyczajnie sprzedał, drodzy państwo.
0: Znaczy, zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: Zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: A propos tego sprzedania, po prostu wypuszcza pizzę ze znaną siecią. Z taką żabą.
1: Aha, tak. No nie jest pierwszym, że tak powiem, influencerem gastronomicznym, ponieważ Robert Makłowicz też ma swoją współpracę.
0: I bardzo niesmaczne są te
1: i właśnie
0: rzeczy.
1: Widziałem filmik, gdzie książulo konsumował te specjały i mówił, że niedobre.
0: I teraz pytanie, ta pizza mrożona ma kosztować 25 zł, z tego co pamiętam są 4 różne smaki albo 3. Mhm. I pytanie, co ze znanym Mualla?
1: No właśnie. Czy na pudełkach będzie? Będzie.
0: No nie wiem. Ma być, nie ma być, nie wiem. To jeszcze jest chyba tajemnica.
1: Tak się zdezawaluje się chyba troszeczkę, nie?
0: No i co będzie z tym Mualla?
1: No co będzie? No... No nic.
0: Zrobimy test tej pizzy?
1: Jak wyjdzie, to na pewno. A kiedy to ma być? Czy to już
0: jutro
1: jest?
0: Jutro chyba, czy pojutrze?
1: A, już
0: na
1: jutro.
0: Dniach.
1: Mm-hmm. No dobrze.
0: I zobaczymy, czy Mualla, czy będzie oddaj fartucha.
1: Właśnie. Dobrze. Sprawdzimy to.
0: Ale przypał, bo to, co to będzie, koniec książula?
1: No nie wiem, on tak mówił, nie, że nie, ja to nigdy w takie współprace nie wchodzę.
0: No nic.

0: Jakie melogranowości, let me forget you. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight, a jeszcze w tej godzinie poruszymy temat Holanda.
1: Holand, który no zrobił sobie fajny wizerunek na mundialu, ale teraz z tego co widziałem w komentarzach, to troszkę pompa mu spada.
0: Straszne.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
4: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
5: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
4: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
5: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
4: Żebyś wiedział, że...
5: jesteś zwycięzcą.
4: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
5: Marcin Sikora.
4: Waldek Darłak.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A. O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Krebles?
1: Kocham. To jest klasyka polskich podwórek.
0: A Haaland to jest klasyka...
1: No piłkarza z Norwegii.
0: Otóż to.
1: Erling Haaland.
0: Haaland pozwał Norwegian za kucyk.
1: Tak jest. Chodzi o nie wszystkich Norwegian na świecie. Zresztą tak się chyba na nich nie mówi. Tylko o linie lotnicze, które wykorzystały sobie... No właśnie. I on twierdzi, że wykorzystały jego wizerunek bezprawnie. Natomiast na swój samolot po prostu wkleili jego wyciętą fryzurę.
0: Mega słodki ten samolot.
1: No tylko pytanie, czy sama fryzura to też jest taki wizerunek osobisty? Przecież to ktokolwiek mógł, no dobra, no znaczy po zakolach trochę poznaje, że to on, ale...
0: No bo to chodzi o to, żeby ten samolot był szybki, tak jak Haaland, rozumiesz?
1: No tak. No przecież on już ściął włosy, więc o co chodzi?

0: take me back.
1: Kajgo, wystraszyłam się. A ty masz piękny taki nosowy wokal,
2: ćwiczyłem swoje
1: wiesz?
2: Nosowe o. Mm. No
1: to jest
2: nic tak nie pociąga
1: niezwykłe.
2: Podobno drugiej płci jak nosowe o. Mm. Powiem ci teraz coś z o nosowym.
1: Poproszę. Wciłem
2: bąka.
1: Mikołaj.
2: Sexy, nie?
1: Bardzo.
3: A już o 15 zagramy.
2: Toby Romeo, Fly High.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
2: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
10: Po Wichajster do Refixa.
11: Po kardigan do Sinseya.
12: Po noże do Aldi.
13: Po ręczniki do Stelli.
14: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
15: I narożnik do salonu Umebluje.
16: Nieważne po co.
17: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
18: Zapraszamy.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: A cappuccino też za piątkę?
23: Też.
22: A flat white?
23: Też.
22: A
23: też.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.
12: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
13: Kula Harciarek on the mic.
14: UOKiK stawia zarzuty Google dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Droższe OC we wrześniu średnio trzeba było zapłacić ponad 650 zł, to o blisko 30 zł więcej niż w sierpniu. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
15: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
14: Rosną też koszty usuwania szkód. Wyciekły dane blisko 9 milionów obywateli Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do danych z rejestru ludności. Koordynator amerykańskich służb wywiadowczych będzie nowym carem od AI. Ma być głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Czy w tej godzinie ocenimy tancerzy i gwiazdy?
17: Oczywiście, że tak, ponieważ tańczą te gwiazdy na lodzie. Yes.
13: Nie, to nie ten program. Tego.

0: Sanach, Melodia w Meloradiu. Znalazłam dosyć ciekawe statystyki. Mhm. Zawody, w których najczęściej dochodzi do rozwodu, to uwaga, operatorzy prasy.
1: Takich, co zgniatają rzeczy, tak? Czy takich pras, które drukują gazety?
0: Nie, no tak, to są właśnie ci, co zgniatają i kierowcy autobusów, a na trzecim miejscu masażyści.
1: No dobra, jak kierowcy autobusów jeszcze... No, w sumie mogę sobie to wyobrazić, bo wiesz, bo czasami jakieś nocne zmiany się trafiają i tak dalej.
0: Tak.
1: Masażysta, no to chyba wiadomo... Natomiast o co chodzi z tiemi operatorami prasy? O co tam chodzi? I co oni sobie tam zgniatają?

0: piano, Erik Prydz na radiu. A my obejrzeliśmy z Mikołajem, żebyście wy nie musieli. Taniec z gwiazdami, bo jesteśmy turbofanami.
1: Tak jest, za nami jest odcinek rodzinny. No i wiadomo, jak to z tymi odcinkami rodzinnymi.
0: Nie
1: każdy się dobrze rusza, nikt nie odpada. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że Jan Englert nie dość, że dał sobą zakręcić, to się nie połamał podczas tego występu.
0: I?
1: Ale pan Jan to jest zawsze klasa.
0: Powiedział, że dziękuję swojej córce za to, że załatwiła mu możliwość wystąpienia w odcinku.

0: Jacku, co było dosyć
1: właśnie uwielbiam,
0: fajne.
1: To jest taki inteligentny przystyczek w nos, tak. Bardzo ładnie rozegrane, naprawdę. No ale przed panem Janem oczywiście zawsze czapki z głów. Mandaryna dobra, tańczyła z synem, z Xavierem, a śpiewał Ojczulek, czyli Michał.
0: Córką z innego małżeństwa.
1: No ale to no, ojciec ten sam, nie wiem.
0: Co w rodzinie, to nie ginie.
1: Dokładnie tak. No tutaj widać było, że i Xavier, i Mandaryna potrafią tańczyć.
0: Zgadza się.
1: Tutaj dużo było tych hip-hopowych wpływów. Oni zresztą szkołę tańca mają, więc tak, wiedzą, jak to się robi.
0: Pani Iza Kuna.
1: Pani Iza Kuna. Ma bardzo ładną córkę.
0: I nad tym się skupmy, może po prostu?
1: Ja bym tu mógł nawet postawić kropkę już.
0: Dobrze, że kropkę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren w Meloradiu. Icha!
1: Icha, no koń by się uśmiał normalnie, takie znalazłaś. Sorry, no słuchajcie, jest końska afera, można powiedzieć.
0: U prezydenta. Mhm. O tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: O reklamie.

0: Co jeśli Carla Fernandez? A co jeśli kancelaria prezydenta otrzyma 2 konie?
1: A nawet 4 konie.
0: To nie są żarty.
1: No tak, chociaż jeżeli chodzi o oficjalne pisma i oficjalnie kto jest właścicielem 4 koni, to nie jest kancelaria prezydenta, tylko centrum obsługi kancelarii prezydenta, dobrze? To są 2 zupełnie inne rzeczy, chociaż obie ciągną hajs z budżetu, no więc są 4 konie.
0: Nie no, żona po prostu pana prezydenta
1: koń
0: chciała.
1: Koń dla prezydenta, jest koń dla pierwszej damy, jest kucyk dla dziecka i jest też jeden koń dla oficera Służby Ochrony Państwa.
0: Po prostu pierwsza dama chciała pojeździć na koniu, tak?
1: No. Wyobraź sobie, że idziesz jako taki oficer, nie? I mówią ci, nie, słuchaj, najpierw się musisz na koniu nauczyć jeździć.

0: U nas jest prawdziwie podkręcone tempo. Joel Corey, Hannah Wolin, Don't Go Breaking My Heart, tak się podkręca tempo. Były już dynie w naszym programie, tak, ale było tych dni
1: bardzo
0: dużo.
1: Bardzo drogie, duże
0: 17 tysięcy złotych.
2: A w newsach będzie dynia...
0: Jedna.
2: Jedna, ale za to gigantyczna.
1: Ale wciąż nie tak duża jak łandziak, dobrze.
0: Mikołaj, to tylko o jednym.
1: Co, o dyniach?
3: Mhm. A już o 16 zagramy!
1: Happiness is so sad, Swedish House Mafia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Muzyka i głos.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane na Mazurach?
6: Ewa Cecuda. Nauczymy się tańczyć hip-hop, popping i breakdance. W czwartek w Ostródzie ruszają warsztaty taneczne. Zajęcia poprowadzi Artur Kuriata z programu telewizyjnego You Can Dance. O pomysł na ten cykl pytaliśmy Renatę Ferenc z Centrum Kultury w Ostródzie.
7: Żebyśmy mogli sięgnąć do tradycji Centrum Kultury w Ostródzie, tradycją z zespołem tańca polskiego Mazur, Artur jest otwarty na takie założenia, będzie próbował wprowadzić do swojego programu tanecznego elementy tańca ludowego.
6: A zajęcia w każdy czwartek będą bezpłatne, więc warto się pospieszyć z zapisem. Z kolei spektakl Pan tu wróci oferuje nam Centrum Kultury w Ostródzie. Na scenie zobaczymy Rafała Pietrzaka, którego kreacja zachwyca widzów. Czy zachwyci Was? Sprawdźcie to w ten piątek o 19:00. Tylko wcześniej kupcie bilet. I to wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradio.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: Podejrzani o napad na jubilera w Oslo, zatrzymani w Gdyni, uciekli z Norwegii promem. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską. IMGW wydało alerty dla połowy kraju. Polacy nie ufają autom elektrycznym. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest dopiero 26. rynkiem pod względem udziału elektryków. Wielką dynię wyhodowano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Waży około 300 kg. A jak się hoduje taki okaz, mówi Anna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
11: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem.
10: Światowy rekord należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad tonę.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 16:00 we Freak Fajcie. Może rzucimy gotówką?
9: Halo, Iga?
8: Halo?
9: Halo, proszę mi przelać natychmiast 20 milionów euro.
8: Nie mam.
9: Jak to?
8: O pieniądzach będzie w tej godzinie.

0: twoi ziomkowie. Shouse. Call my name w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, a teraz zapraszamy na włoskie wakacje.
1: Włoskie wakacje ktoś sobie zrobił, ponieważ prezes banku przelał oszustom 95 milionów euro. Jak do tego doszło, no wykorzystali sztuczną inteligencję i klonowanie głosu. Zadzwonili do niego jako jakiś prawnik, dyrektor i powiedzieli: dzień dobry, buongiorno, przesyłaj. I wysłał.
0: Co za...
1: No, 50 milionów udało się odzyskać, ale 40 gdzieś poszło w kryptowaluty.
0: Ale ktoś się ucieszy.
1: Dobrze, że nie mają pieniędzy. Wydaliby wszystko na ciuchy.

0: 19 po 16. Jak ty się cieszysz, że my rozdajemy pieniądze, dlatego
1: zawsze
0: dzwonimy do Piotruli, który ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon, to jest bardzo proste.
1: Tak jest, a ma też bardzo ważny wydatek. Wow!
0: Udało
1: to jest
0: się.
1: Najgłośniejszy telefon na świecie chyba.
0: O, Piotruś.
2: Halo, halo.
0: Iga, Mikołaj, Melo Radio, cześć.
1: Siemano.
2: Tak, witam, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A dobrze, dobrze, właśnie jedziemy na jeden punkt.
0: Okej. Okay.
2: Lecimy tutaj dalej, staliśmy przed chwilą chyba 15 minut na rogatkach, jak pociąg przejeżdżał.
1: To dobrze, że stoicie, bardzo dobrze, bo są tacy, którzy nie stoją.
0: Jaki punkt? Co ty robisz? Kim ty jesteś?
2: Przepraszam jeszcze raz?
0: Bo słuchacze nie wiedzą, jaki punkt, o co chodzi, więc się pytam, kim ty jesteś, człowieku, nasz kochany.
2: Kurierem dla Media Expert, tutaj jedziemy cały czas.
0: Okej, okay. A byłeś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Opowiem, trochę słabo z pieniążkami do wypłaty, a ja jeszcze dojeżdżam pociągiem, więc fajnie by było sobie ten miesięczny jednak wykupić.
1: No to, żeby ci było trochę łatwiej w życiu, 200 są twoje, Piotrula.
2: Boże, dziękuję ślicznie.
0: Ależ
2: to naprawdę, no, pięknie, ja się czuję lepiej.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
1: Ale na przejeździe bardzo dobrze, że się zatrzymali.
0: Tak, proszę brać przykład z Piotrka.
1: Można w tym czasie na przykład na telefonie wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się do szybkiej kasy.
0: 200, nawet 500 zł. Ot tak, karnawał, to teraz Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: niezmiennie mój faworyt Wasted we Freak Fighcie. A w tej godzinie porozmawiamy o dzieciach.
1: O dzieciach? Wszystkie dzieci nasze są?
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Sara Jessica Parker Tom?
0: Imiona właśnie przedziwne.
1: No właśnie, bo są tacy, co się nazywają trzema imionami jak Sara Jessica Parker, a są tacy, którzy no mają jedno, ale za to bardzo wyjątkowe.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: wersów o północy w Meloradiu. Obiecaliśmy wam z Mikołajem, że porozmawiamy o dziwnych imionach, jakie teraz są modne.
1: Tak, widzę tę listę. One są z rejestru PESEL wyciągnięte, więc to nie jest tak, że są wymyślone. Ludzie naprawdę tak się nazywają. I wśród męskich imion możemy znaleźć dwie osoby, które nazywają się Konon.
0: Wow.
1: Rodzice musieli być wielkimi fanami. Jest 22 Rogerów przez DZ. Są dwa Diesle, dwóch Brutusów i ponad 1000 ludzi o imieniu Mario.
0: Nie, to nie.
1: It's a me, Mario.
0: Ale jest też Jamajka na przykład. I Delma.
1: Jamajka, też przez dyży.
0: Oraz Polonia, tak wiecie, po
1: oj,
0: polsku.
1: Oj, nie.

0: prima donna.
1: To Colors Melo Radio.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Marlon Hafsat i South Star I Like.
1: DJ Daddy poleci punktualnie o 17:00. Sam tak o sobie mówi.
0: Wiem, to jest straszne.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Co jest grane na Mazurach?
13: Ewa Cecuda. Jeśli nuci Wam się w Ostródzie i chcielibyście odwiedzić Warszawę, to macie do tego okazję, ale tylko pod warunkiem, że lubicie sztukę nowoczesną, bo wycieczka zostanie zorganizowana do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To znana placówka, która długo czekała na swoją oficjalną siedzibę, a jak się jej doczekała, to wzbudziła niemałe emocje wśród mieszkańców. Możecie sprawdzić to na własne oczy i oczywiście zwiedzić wystawę, bo to ona będzie głównym punktem programu. Chodzi o wystawę obrazów Edwarda Dwórnika, który lubił malować kolorowo i na codzienne tematy, więc patosu tam nie uświadczycie. Wyjazd będzie 11 października i będzie bezpłatny, więc łapcie wolne miejsca. A na koniec polecamy przegląd teatralny Stawi Guda on Stage. Zagości on na scenie 14 października w tamtejszym Goku.
14: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
15: Ula Harciarek on the mic.
16: Ceny paliw w tym tygodniu powinny się ustabilizować, to dzięki pakietowi CPN. A co dalej, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
0: Kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
16: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Więcej wojska na Lubelszczyźnie zapowiada szef MON, bo to obok Podkarpacia region najbardziej doświadczony alertami i zagrożeniem. W Zakopanem powinno być łatwiej o nocleg, bo tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc w hotelach czy pensjonatach. Messi pożegna się jutro z reprezentacją Argentyny. Zagra towarzyski mecz z Beninem w Buenos Aires. Już słychać głosy, że ta data zapisze się w historii futbolu.
14: Cristiano pożegnał się pierwszy.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
17: I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
14: Tylko bez tego najbardziej oczywistego poprosimy.
17: Kurczę.
14: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na K?

0: Wish You Were Mine w Meloradiu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, Tomku?
1: Na stacji na literę K można powiedzieć kurdza biał.
0: Oj, co to za nerwy.
2: No chociaż teraz odrobinę taniej. No ale dobra, wszyscy wiemy, że tanio to już było.
0: Roberto.
3: Podkorek poproszę.

0: Przepraszam, za wcześnie.
1: Ej, ej, restricted.
0: Czasami przedwcześnie się zdarza.
1: Współczuję. Nasze pytanie dzisiejsze brzmi...
0: Co mówimy na stacji benzynowej na literę K?
1: I mamy piękne odpowiedzi od was, drodzy słuchacze. Łukasz.
2: Cześć, z tej strony Łukasz. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Kawkę, kochanie? Trzymajcie się, hej.
0: To bardzo kulturalnie. Ja zazwyczaj mówię inne słowa na literę K.
1: A jakie?
0: Jestem na stacji. No tak.

0: takie. Mhm. Na przykład, a kurczę, bym kupił se taniej to paliwo.
1: Prezydent nawet nagrał nam głosówkę,
0: tak.
1: Wiesz?
2: Kiepasz gaś.
0: Bardzo dobrze, panie prezydencie. Dlatego właśnie głosowałem.
1: Tak serio, to po prostu słuchacz ma taką ksywkę.
0: Tak jest.
1: I też jest słuchacz D.
2: Kopsnij szluga i daj ognia.
0: I tego właśnie nie mówimy na stacji benzynowej.
1: Nie wolno.
0: No zdecydowanie.
1: Ale...
0: gorzej niż w instrybutor, jak się strzela. Iga już wie, o co chodzi.
1: Musiał mi Mikołaj wytłumaczyć, bo ja w ogóle, słuchajcie, jestem nie na bieżąco, na to wychodzi. Co można powiedzieć na stacji benzynowej? Na literę K, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na...
0: WhatsAppie Meloradia, a odnośnik na meloradio.pl.

0: Ida Biedronka u nas w studiu.
1: Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki, Wojtula.
2: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?
1: Pięknie powiedziane.
3: To jest inwazyjny gatunek.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Mazury. Raz 101.5.

0: Čo to The Weeknd? A nie, to Avalon Rockstone. Something to believe in.
1: Oh, bang.
0: Nasze dzisiejsze pytanie jest dobre dla kierowców.
1: Tak, ponieważ dzisiaj pytamy, co mówimy na stacji benzynowej na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Rafał.
2: Krzychu, kada tempera.
0: Ha?
1: To taki stary mem.
0: Okej.
1: Okay. Ja
0: bardzo
1: szanuję.
0: Stary. Adaś?
3: Hej. No ja myślę, że na stacji na literę K to można powiedzieć. Kropeleczkę poproszę.
1: To będzie 7 zł.
0: Wiktoria?
4: Na literę K kupisz mi zapiekankę.
0: Zapiekanka?
1: No, teraz są takie czasy, że wszystko można na stacji kupić.
0: To prawda. I może na deser Wojtek.
5: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?
1: No tak.

0: Para i So, jak na jakimś karnawale, słuchajcie, jest u nas w Meloradio.
1: No, niektórzy szukają takich brazylijskich klimatów, inni przed Brazylią chowają się w toalecie z telefonem.
2: Co?
1: A, jak myślałam, taki że... Michał w Kochaj albo Wróć. Co wy nie oglądacie telewizji?
0: Oglądamy.
2: Margareta.
1: No tak.
0: Smile.
2: Margareta Smile. Margareta Am-Am.
0: Am-Am?
2: Am-Am, dobra muzyka po 18.
1: Ale brr trochę w Polsce.
2: Trochę brr się robi. Ale będzie bardzo nie brr
0: po 18.
2: Hot, hot. Już o 18 zagramy. Czekaj, jeszcze raz, jak będzie?
0: Ja idę do
2: Margareta
0: domu.
2: Is a beauty and the beat. No to idę w Melo po 18. A wy na buzi? Iga, bo ci włączę mikrofon.
0: Mua.
3: Meloradio Mazury na 101.5, 96.4.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Badania nad optogenetyką dostały Nagrodę Nobla. Może ona pomóc leczyć na przykład padaczkę, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
2: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne.
1: Optogenetyka może też pomóc odzyskiwać wzrok. Jutro czeka nas droższe tankowanie benzyny. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,79, 98 7,66, z kolei tańszy będzie diesel 7,82. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, ale bez lewego. Mecz wystartuje o 20:45. To będzie nasze ostatnie z czterech spotkań w Lidze Narodów. Niezłą kasę...
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo. Ale ja jestem niemiły, nie? To jest w ogóle skandal. Ja ci przerwałem
1: ale,
0: tak.
1: Ja ale wiesz co, ale ja byłam zaskoczona. No widzisz, kurczę, tego nie było
0: trzeba
1: jeszcze.
0: Trzeba trochę pobudzić tutaj, no. Wiesz, bo poniedziałek nie może być nudny. To jaki jest ostatni news?
1: Że niezłą kasę wciąż zarabia film Avengers. Koniec gry. Na koncie ma już ile? 3 miliardy dolarów.
0: Jak ja bym chciał mieć tyle pieniędzy na koncie.
1: Albo chociaż połowę.
0: Albo chociaż 1/4, albo 10%, cokolwiek. My z Ulą sobie w czwartek pogadamy o serialach, ale teraz idziemy w Melo, 18. Poniedziałek, jak widzicie, może być trochę szalony i bardzo dobrze. Niech trochę szaleństwa się wkradnie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To już teraz tak zaczynamy. Tupychu, siemano. Idę w Melo. I za chwilę nasza zabawa. O czym myśli Pychu?

On Tonight. Ale to dobrze wchodzi. Jak już się zaczyna ściemniać, zwłaszcza tak przy zachodzie słońca. No złoto ten numer. A my za chwilę zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą, no nie złote, ale też fajne, skiety Mela Radia do zgarnięcia. O czym myśli Pychu, czyli ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na żywo na antenę, no i zgadujecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś...

pozdrowieniami dla fanów szybkich samochodów. David Guetta i Sam Martin to Dangerous, 18:19 na zegarach, a teraz czas na naszą zabawę. O czym myśli Pychu? No wieczora bez tej zabawy do udanych nie można zaliczyć. O czym myśli Pychu, czyli ja, zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co mi po łbie chodzi. Skiety Meloradia są do zgarnięcia, bardzo fajne, takie w sam raz na jesień. No a jeśli chodzi o to, o czym ja myślę, to słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą znajdziemy na siłowni, ale też wiele osób taką rzecz ma w domu. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. Proszę się nie bać, proszę dzwonić, bo nie gryzę, obiecuję. Ja mam skiety do wygrania i to totalnie za free. No to widzę, że

0: Ktoś już dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, Kasper.
0: No cześć, Kasper. No to
1: czy chodzi o hantelki?
0: Nie, nie chodzi o hantelki, chodzi o coś zdecydowanie lżejszego. No to czekam na drugą osobę, która się zdecyduje zadzwonić. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, siemano, Olek.
0: No, o, jak fajnie, w końcu Olek. Olki to fajne chłopaki, nie?
2: No jak?
0: Wiadomo, no to o czym myśli pychu?
2: O ręczniku?
0: Nie, nie chodzi o ręcznik, stary. Jak ja żałuję, że ci tych skiet nie mogę dać. Ale próbuj dalej. Czekam na kolejne telefony. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna. No to o czym myśli pychu?
3: Może roller? A, tak, tak.
0: No perfekcyjnie. Czy ty takich sprzętów w domu używasz?
3: Czasami.
0: A, okej. Okay. Słuchaj, w sumie czym mniej, tym lepiej, bo to oznacza, że mniej boli, tak?
3: Tak jest.
0: No, zdecydowanie. Słuchaj, a to do treningu też idealne skity Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki.
0: A do was wszystkich leci teraz Thomas Gray. Jeżeli ktoś jest na siłowni, to z tego numeru będzie bardzo zadowolony. O czym myśli pychu?

0: Confession. Ale dobrze, tonówka siada. To James Hype w Meloradio, 18.29, a jeszcze w tej godzinie powiem wam o bardzo egzotycznym występie w jednej z telewizji.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
15: Orlen z energią po rabaty.
16: Plażowy, na Tusk. Kawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Cześć, tu baza!
20: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
21: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
22: I spotkanie z nami na żywo.

0: centim.pl.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.

Poison, to Groove Coverage w Meloradio. Takimi klasykami też was lubimy zaskakiwać. A co tam? 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Taniec z gwiazdami. To program, który ostatnio zyskał drugą młodość. Słuchajcie, wczoraj był odcinek rodzinny. I słuchajcie, szerokim echem odbił się występ Mandaryny. I teraz uważajcie, do jej występu śpiewał Michał Wiśniewski, z którym obecnie Mandaryna jest w związku, ale była też jego drugą żoną. Teraz może być żoną numer 6. Tańczy z Xavierem, czyli dzieckiem z drugiego małżeństwa Michała, a z Michałem śpiewa do ich występu jego córka z trzeciego małżeństwa. Brakuje tylko zadania oblicz deltę i mamy gotowy materiał na następną maturę. A już teraz na antenie Meloradia. Mega hot nowość. Tiesta, jego zupełna nówka sztuka. Hard to be around. Tak się ona nazywa, no i wciąga już od pierwszego dźwięku. Posłuchajcie i ocencie sami.

0: Tobi Romeo i Fly High w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę wybije 19, za chwilę gramy dalej, no i po 19 też wbije do naszego studia bardzo fajna gościuwa. I to ze swoją nowością.
1: A już o 19 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19, a może i nawet minutkę szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w Melo
7: i wy też chodźcie. Za chwilę Bryska z nami będzie w studiu Melo Radia, ale wcześniej grupa Fastboy. Music Sounds. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę. Już prawie 19 na zegarach. Tu Pychu, siemano.

0: Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19.07 na zgarach, a ja tak jak obiecałem, tak robię. Pryska w studiu Meloradia, siemanko. A, poczekaj, jeszcze ci mikrofon włączę.
1: No widzisz, to tak właśnie jest. Tak właśnie chciał mnie tutaj uczyć.
0: To się nazywa nowoczesna cenzura.
1: Tak, chciałam powiedzieć wszystkim oczywiście dobry wieczór.
0: Dobry wieczór wam wszystkim. Słuchajcie, ja tak patrzę na nasz piękny telewizor, którego możecie zobaczyć na socialach Meloradia. Tu jest 50 twarzy bryskiej.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo ja sama byłam zaskoczona tutaj ilością mnie.
0: Ale w sumie by się zgadzało, bo ty trochę z tymi twarzami to masz teraz do czynienia, nie?
1: No mam.
0: Za kogo już, kim byłaś?
1: Kim byłam? Byłam Arturem Rojkiem, Anną Jantar, Taylor Swift.
0: No to powiem ci, rozstrzał niezły.
1: Tak, jeszcze Edem Sheeranem i Dua Lipą, także no...
0: No to jest potężny rozstrzał, słuchaj.
1: Ale ja nie wyrzuciłam Macklemora ze swojej pracy koncertu.
0: Ale najlepiej chyba być sobą, co?
1: Ja myślę, że tak, że szczerze mówiąc właśnie chyba robienie muzyki i śpiewanie swoich utworów, a nie coverów sprawia mi najwięcej radości.
0: No właśnie, o tym byciu sobą na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, no bo przyszłaś do nas z czymś nowym.
1: Tak, przyszłam z czymś nowym, z piosenką.
0: I tę piosenkę na pewno zagramy, bo ona ma przekaz naprawdę głęboki. Możemy tak wstępnie, tak liznąć trochę tematu, o czym będziemy gadać za moment?
1: Tak, no cała piosenka jest tak naprawdę częścią kampanii społeczno-edukacyjnej, w której brałam udział i opowiada o zdrowiu psychicznym, o ściąganiu filtrów z rzeczywistości. To są takie bardzo ważne tematy nie tylko u młodzieży, ale też u dorosłych.
0: Dlatego trzeba mówić o nich głośno.
1: Zdecydowanie i trzeba też umieć prosić o pomoc.
0: I o tym sobie porozmawiamy już za moment. Bryska w studiu Meloradia, a teraz Velvet i Fix Me, taki klasyczek.

0: Powiew lata. Tylko z tym mi się kojarzy ten numer. Jakieś takie wakacyjne podróże z nadmorza na przykład. Dig Dimon w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oj, teraz będzie dropik. No bo czas na naprawdę gorącą nowość. Bryska z nami w studiu Melo Radia. Teraz ci mikrofon włączyłem.
2: No, bardzo mi miło, że włączyłeś mi mikrofon. Słuchaj, że mnie zaprosiłeś, to przynajmniej mikrofon wypada włączyć.
0: Słuchaj, teraz czas na twoją zupełną nowość i teraz trochę możemy szerzej opowiedzieć o tym, jaka ta nowość jest i o czym ona jest. Mówiliśmy o kampanii, możemy trochę rozwinąć ten temat.
2: Tak, piosenka jest właśnie o ściąganiu filtrów z rzeczywistości, czyli o takim patrzeniu na świat w sposób rzeczywisty, taki jaki on jest, no bo teraz przez social media często ten nasz obraz świata jest bardzo zaburzony, tego co się właśnie dzieje, jak też i naszych ciał, naszego wyglądu. Więc właśnie ta kampania się na tym skupia i też na zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży. To też jest bardzo ważny i bardzo zaniedbany temat w ogóle u nas w kraju. Psychiatrów dziecięcych jest bardzo mało, więc ja sama też się o to otarłam.
0: No właśnie, bo ty nieprzypadkowo chyba właśnie ty ten numer wykonujesz.
2: Nie, no ja mam bardzo długą drogę za sobą, jeżeli chodzi o swoje zdrowie psychiczne i dlatego też bardzo tak silnie stoję za tym, żeby prosić o pomoc, żeby tej pomocy szukać i żeby starać się o tym mówić jak najgłośniej, bo jednak mimo tego, że cały czas ten temat jest wałkowany, to mam wrażenie, że ta świadomość społeczna nadal nie jest wystarczająca, żeby ludzie często rozumieli te problemy psychiczne. A no to jest naprawdę bardzo ważny temat, bo też u dorosłych ludzi ja często zauważam, że te problemy są niezaopiekowane, bo kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś się to stygmatyzowało.
0: I powiedzmy sobie jasno, warto po tę pomoc sięgnąć, bo tak naprawdę warto chociaż spróbować ze wszystkiego wyjść.
2: Tak, tak, tym bardziej, że no później też ci dorośli mają dzieci i te problemy przechodzą na te dzieci, więc warto jest jednak czasem na siebie spojrzeć i zainteresować się tematem. Też właśnie w ramach tej akcji jest teraz od 1 października konkurs, w którym można dla szkół i można tam wygrać właśnie spotkanie z którymś z artystów, który brał udział właśnie w kampanii, czy ze mną, czy z Zuzą Jabłońską, z Danielem Godsonem. Także zapraszamy do udziału w konkursie.
0: No i właśnie, przy tej okazji powstał twój numer Po drugiej stronie szkła, on się nazywa. A chodź go sama zagraj, co?
2: No dobrze, dobrze.
0: To zdejmuj słuchawki i chodź tutaj.
2: Dobra, idę.
0: To jest ten moment. Ja sobie słuchawki zatrzymam. A co? Też coś muszę mieć od życia. Bryska już tutaj idzie, słuchajcie. Zasada jest bardzo prosta. Mówisz, co gramy i dobra, klikasz ten guzik.
2: Dobra.
0: Antena jest twoja.
2: Dobra, spróbuję nie kliknąć czerwonego. Drodzy słuchacze Melo Radio, zapraszam was do wysłuchania Po drugiej stronie szkła. Mówiła Bryska.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Numer prostostop 10.30 Meloradia. To Neptunika i What If. Na wasze ulubione numery możecie cały czas głosować na meloradio.pl. Do tego mocno zachęcam. Kolejna 30 Meloradia już w piątek po 18. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, co się zmieni na polskiej kolei.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

I like it. Tyle lat ma ten numer, a nadal wciąga. To Narcotic Trust w Meloradiu, 17 minut do 20. Będzie więcej połączeń na kolei. Słuchajcie, właśnie czytam, że nasz kochany przewoźnik chce, żeby od grudnia wykonywać 600 połączeń dziennie. No teraz jest 530. No to dlatego, że częściej podróżujemy i mamy więcej dostępnych wagonów. No ale ja to bym się jednak cieszył z innej zmiany na kolei. No byłbym szczęśliwy, gdyby PKP w końcu nie oznaczało: poczekaj, kiedyś przyjedzie.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Życie bywa przewrotne, a szczęście bywa smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak gramy jeszcze przed 20, ona już za moment nadejdzie. No i po 20 będę was zapraszał. A gdzie, to jeszcze wam nie powiem, ale powiem na pewno, co zagram punktualnie o 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, bo wtedy, kiedy inni gadają, Melo już gra.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: idę w melo.
1: No i mamy już 20 punktualnie na zegarach. W tej godzinie będę chciał was gdzieś wyrwać na fajną imprezę. Ale wcześniej gramy. Fukaj Liwka, chcę więcej. To na sam początek. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fate to Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Jeden z waszych ulubionych hitów wysoko w 30 Meloradia. Lubicie to, ale wiem też, że jesteście fanami dobrych imprez. A jak najlepsze imprezy muzyki elektronicznej, no to tylko w Meloradiu. Jak lubicie klimaty takiego melodic house czy techno, no to już w piątek w warszawskich Oczkach wystąpi Lane 8. To artysta, który zna się na dobrych brzmieniach. Oto występ w ramach jego trasy zahacza też o stolicę naszego pięknego kraju. No i wy też możecie zahaczyć właśnie o to wydarzenie, no bo mam podwójne zaproszenia. A żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszcie mi, co trzeba zrobić koniecznie przed wyjściem do klubu i dlaczego akurat tę rzecz. Czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.

Feeble, w Melo. To Magic Symphony, a mam nadzieję, że też magicznie zagra nasza polska reprezentacja. Ostatni z czterech meczów na tym zgrupowaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe gramy. Musimy się zrewanżować za ten remis. Bułka, Kasz, Bednarek, Żukowski, Zieliński, Świderski, Kiwior, Nowak, Frankowski, Szymański i Zalewski. Bo lewego nie ma, bo się wykartkował w piątek. No i taki skład właśnie wystąpi w Bośni i Hercegowinie z orzełkami na piersi. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Start tego meczu 20:45. No na pewno będę zerkał, co tam się dzieje. A w naszej playliście dzieją się nowości. Matejm i Bon to follow w remiksie Zerba.

0: Radio. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21. A to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nowość naprawdę bardzo mocna, bardzo przyjemna, idealnie wpisująca się w ten wieczór, no bo panowie Avalon Rockstone potrafili zrobić klimacik numerem Something to Believe In. A teraz jedna, druga połówka tego duetu, czyli Avalon ma dla nas numer For Nothing. Tak się on nazywa, ale mam wrażenie, że oj, będzie z tego zdecydowanie coś dobrego na wieczory jesienne. Posłuchajcie, jak to brzmi. Are you ready? Here we go.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

środek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer dobrze siedzi, szczególnie o tej porze, szczególnie wieczorową porą. 21 się zbliża, to Sokół i pogwarzymy. No, ja mam nadzieję, że będziemy sobie dobrze gwarzyć o tym, co robi polska reprezentacja, no bo zaczął się mecz Bośnia i Hercegowina kontra Polska. No, ostatnio był remis, jakieś 2 tygodnie temu, więc teraz przydałoby się zwycięstwo, co nie? Na pewno będę zerkał na to, co dzieje się w tym spotkaniu. Na razie 8 minuta i 0-0, czyli nieźle.
2: A już o 21 zagramy.
1: Mogło być gorzej, umówmy się. Axwell i Bon, whatever turns you on. Ten numer punktualnie o 21, bo stara dobra zasada Melo mówi, kiedy inni gadają, no to my już oczywiście gramy.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę!
11: No i już 21. I nawet jak ten poniedziałek był smutny, zły, jakiś taki niefajny, to on już minął. Prawie że. Razem dojedziemy do końca. Nie ma co się podłamywać. Axel i Bon, Whatever Turns You On. Od tego sobie zaczynamy. Na poprawę humoru trochę magii zaraz będzie o tym. Magic System, John Summit, Tiesto i Two Colors. Oni też w tej godzinie się pojawią. Będziemy też patrzeć na to, co robi nasza polska reprezentacja. Tu pychu, siemano.

Ale to jest dobra nowość. To Colors i Prima Donna w Meloradiu 21.16. Taką godzinę właśnie pokazują nasze zegary. A zegary meczu Bośnia i Hercegowina Polska pokazują 30 minutę. Na razie 0-0. No na 6-0 dla nas się nie zapowiada, ale teraz ładna akcja, choć w boczną siatkę. Coś tam robimy, coś tam kąsimy Bośniaków, no ale na razie to się nie przekuło na bramkę. A jeżeli wy chcielibyście się zabawić o tak lekko w typowanie tego meczu, to zapraszam bardzo serdecznie na WhatsAppa Meloradio. Dajcie mi znać, jaki wynik obstawiacie meczu Bośnia i Hercegowina Polska. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Ja obstawiam optymistycznie 0-2.

ale klasyk. Tom Randy, Save Me w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 21.30 na zegarach, a patrzę na to, co dzieje się w Bośni. 0-0. Bośnia i Hercegowina. Polska, no nie jest porywający ten mecz, choć coś tam próbujemy w nim robić, ale no na razie nie zapowiada się na jakąś spektakularną wygraną, żeby nie mówić, że w ogóle na wygraną się nie zapowiada i wy jesteście w miarę sceptyczni. Tomek napisał na WhatsAppie Melo Radio, że obstawia wpiernicz 1-2, no a Marysia napisała z kolei, że ona po ostatnich meczach kadry nawet nie ogląda i nie wiedziała, że jest mecz, ale obstawia 2-2. No to zobaczymy, jak to będzie, bo na razie to się na nudne 0-0 po bezbarwnej zapowiada. Są Felt i Azdis, Need That Love. Tak się nazywa ten numer, gramy go już teraz.

0: Ale mi siada ten numer. Słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych w ostatnich tygodniu. Iben, to All of My Love. 15 minut do 22 nam zostało. Za chwilę Takona Fide i Tamagotchi. Taki klasyk sobie przypomnimy. No a wy pamiętajcie o tym, że klasycznie w Meloradio możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 stówy do wydania na co tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście taki hajs zgarnąć, no to nic prostszego. Meloradio.pl. Tam wpisujecie wasz pomysł, tak jak zrobiła to jakiś czas temu już Kasia.
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: No a jeżeli wy macie coś, na co by wam się przydały 200 stówy, meloradio.pl, tam wbijajcie i się zgłaszajcie totalnie za free.

Joel Curry, Hannah Bolein, Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ten numer, to jedna z nowości. Było blisko tragedii, ale na szczęście 0-0 na razie w meczu Bośnia i Hercegowina Polska. Gol, który Bośniacy strzelili przed chwilą, został właśnie odwołany. I bardzo dobrze, niech to szczęście nam sprzyja, bo coś tak czuję, że sporo się nam go dzisiaj przyda.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.

po swoje, mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.